Sława Jezusu Chrystu! Na naszych zegarach mamy już po godzinie 16, a to znak, że czas rozpocząć codzienny program na antenie Prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce takiej rozgłośni radiowej. W dzisiejsze piątkowe popołudnie i wieczór będzie z Państwem Julia Ochrymiuk. Zapraszam serdecznie do słuchania dzisiejszej audycji. Za nami wspomnienia ważnych świętych. W minioną niedzielę przypadało wspomnienie świętych Piotra i Pawła, szczególnych patronów parafii m.in. w Siemiatyczach, Ełku, Wasilkowie i Rajsku. Natomiast wtorek był dniem wspomnienia świętych darmoleczących Kosmy i Damiana, niezwykłych patronów lekarzy i cudotwórców. Natomiast w następnym tygodniu w kalendarzu liturgicznym zbliża się wspomnienie świętego Antoniego Pieczarskiego, a także męczenników podlaskich. Tymczasem cieszymy się, że jesteście Państwo z nami. Zachęcamy do słuchania dzisiejszej audycji, a po przerwie ramówka tego piątkowego programu.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zapoznać się z ramówką dzisiejszego piątkowego programu. Za chwilę cerkiewne kalendarium, następnie dzisiejsze czytania z Pisma Świętego, a także komentarz do czytań ewangelicznych. Kazanie wygłosi dziś ojciec Grzegorz Wasiluk. Zaraz potem program pani Anny Radziukiewicz pod tytułem. Punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w nim m.in. o zapisach na pielgrzymkę kajakową z Gródka do Supraśla. Zaraz po wiadomościach stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejna audycja z cyklu Wędrówki po Podlasiu pana Lecha Pileckiego. Przed godziną 18 powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie, przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską. Około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętego Łukasza Wojno-Jesienieckiego. Zaraz po nabożeństwie o współczesnej antropologii chrześcijańskiej mówić będzie Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy. O godzinie 20 ponownie wysłuchamy dzisiejszego serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie dzisiejszego programu relacja z modlitewnych uroczystości na Świętej Górze Jawor i modlitwy wieczorne, których wysłuchamy około godziny 20:40. Tak prezentuje się plan dzisiejszej piątkowej audycji. Serdecznie zachęcamy Państwa do pozostania z nami na antenie do godziny 21:00.

0: Kalendarium.
1: Mamy dziś piątek, 17 lipca według nowego stylu. Znajdujemy się w siódmym tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Święci, których liturgicznie dziś wspominamy, to święty Andrzej, arcybiskup Krety, święta Anastazja, święta Maria, święta Tatiana, święty Eutymiusz Suzdalski, a także święty Teodor, biskup Cyrenei. Żywoty świętych tradycyjnie na naszej antenie po godzinie 17:00.

Wakacje to czas odpoczynku, spotkań i wyjazdów. Ale w naszej tradycji to również szczególny okres pielgrzymowania. W najbliższych tygodniach na szlaki wyruszą tysiące osób, które w modlitwie, trudzie i radości będą podążać do miejsc świętych, powierzając Bogu swoje intencje. Jedną z takich największych i najdłuższych jest z pewnością pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę, która w tym roku wyruszy już 14 sierpnia z Białegostoku. Inną, krótszą propozycją jest pielgrzymka do Supraśla 9 sierpnia na uroczystości Supraskiej Ikony Matki Bożej. Szczegóły obu pielgrzymek na stronie Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, a także niebawem na naszej antenie. Cały czas trwają także zapisy na różne pielgrzymkowe propozycje Bractwa Trzech Świętych Hierarchów, które to w najbliższym czasie organizuje wiele autokarowych wyjazdów, między innymi do Zaleszan i Kostomłotów. Szczegóły dostępne na stronie cerkiew.pl. Warto jeździć i warto pielgrzymować do tych świętych miejsc. Zachęcamy serdecznie naszych słuchaczy. A już teraz wysłuchajmy jednej z najbardziej znanych pielgrzymkowych pieśni pod tytułem Strannik w wykonaniu sióstr Strukowickiego Monasteru.

0: Przyszła pora na jeden ze stałych elementów naszych audycji, czyli czytania z Pisma Świętego. Cerkiew zaleca dziś naszej uwadze fragment pierwszego listu świętego apostoła Pawła do Koryntian, rozdział 7, wersety od 35 do 7 z rozdziału 8, a także z Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 15, wersety od 29 do 31. Zapraszamy do wysłuchania dzisiejszych czytań biblijnych.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, mówię to dla waszej korzyści, nie aby sidła na was zastawić, lecz abyście godnie i z oddaniem trwali przy Panu. A jeśli ktoś uważa, że to wstyd dla powierzonej mu Panny, iż lata jej nieuchronnie przemijają, to niech czyni, co chce. Nie zgrzeszy, jeśli wyjdzie za mąż. Lecz kto w swoim sercu twardo postanowił, bez przymusu i w pełni panując nad swą wolą, powziął

tę wiedzę. Wiedza bowiem nadyma, lecz miłość buduje. Jeśli ktoś mniema, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak należy wiedzieć. Lecz jeśli ktoś miłuje Boga, to ten został przez Niego poznany. O spożywaniu zaś mięsa z ofiar pogańskich wiemy, że nie ma żadnego bożka w świecie i że nie ma innego Boga z wyjątkiem jednego. Jakkolwiek są tak zwani bogowie, czy to na niebie, czy to na ziemi, są bowiem bogowie liczni i panowie liczni. Dla nas jednak jest jeden Bóg, Ojciec, z którego wszystko i my ku Niemu. I jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko i my przez Niego. Ale nie wszyscy to wiedzą. Bo niektórzy z przyzwyczajenia aż dotąd spożywają mięso ofiarne jako ofiarę bożkom i ich słabe sumienie kala się.

W owym czasie przyszedł Jezus nad Morze Galilejskie i wszedłszy na górę, usiadł tam. I przystąpiły do Niego wielkie tłumy, prowadząc ze sobą chromych, ślepych, niemych, kalekich i wielu innych. Kładli ich u stóp Jezusa, a On ich uzdrowił, tak że tłum dziwił się, widząc niemych mówiącymi, kalekich zdrowymi, chromych chodzącymi i ślepych widzącymi. I sławili Boga Izraela.

0: Za nami dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego, a już teraz przyszła pora na duchowe pouczenie. Homilię wygłosi ojciec Grzegorz Wasiluk, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach.
1: Duchowe pouczenie.
2: W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Dzisiaj mamy Ewangelię bardzo krótką. Przychodzą do Chrystusa ludzie chorzy, odchodzą zdrowi. My też w życiu często chorujemy, i fizycznie, i duchowo. Czasami nam po prostu źle. Przyjdźmy do Chrystusa, a odnajdziemy pocieszenie. To nic trudnego, to jest najprostsza rzecz na świecie. Co prawda, przez nasze różne blokady w głowach i grzech uczyniliśmy ją trudną, ale nie niemożliwą. Pójdźmy trochę w znaczenie symboliczne dzisiejszego fragmentu. Kto otrzymywał uzdrowienie? Ślepi, niemi, chromi i kalecy i wielu innych. Ślepi. Czasem trochę zakładamy na oczy klapki. Nie chcemy czegoś widzieć. Niestety najczęściej nie chcemy widzieć tego, co nam do zbawienia i szczęścia potrzebne. I często zamiast prosić Chrystusa o przywrócenie duchowego wzroku, my tę ślepotę w sobie trenujemy, odwracając wzrok od bezdomnych, potrzebujących, udając, że nie widzimy problemów bliskich, koncentrując się na lenistwie i strefie swojego wewnętrznego komfortu. Z tej ślepoty uzdrowić nas może jedynie Jezus Chrystus. Niemi. Duchowo niemi jesteśmy wtedy, gdy nie realizujemy swojego daru, jaki otrzymaliśmy w momencie bierzmowania, daru Świętego Ducha i powołania do powszechnego kapłaństwa. Kiedy milczymy o Chrystusie, wstydzimy się uczynić publicznie znaku krzyża, czy nie podnosimy innych na duchu w sytuacjach tego wymagających. To też niemoc działania na chwałę Bożą, nieangażowanie się w życie parafialne lub inicjatywy cerkiewne. To również brak szczerej modlitwy. Stajemy się wtedy niemi na własne życzenie. Zapominamy, jak mówić językiem naszej duszy i staje się on dla nas niezrozumiały. Uratować nas od tego może jedynie Jezus Chrystus. Chromi i kalecy. Człowiek od upadku prarodziców ma skłonność do grzechu, czyli przycisk autodestrukcji. I regularnie go naciskamy, mimo że logicznie nie ma to jakiegokolwiek sensu. Jednocześnie idziemy za Chrystusem, a przynajmniej próbujemy, ale co chwila wpadamy w jakieś grzechy. To tak, jakby idąc mieć w ręku scyzoryk i co kilka kroków wbijać go sobie w udo. Kulejemy, niszczymy siebie. Gdyby ktoś patrzył na to z boku, natychmiast uznałby nas za dziwaków i współczuł nam. Ale my idziemy, robimy tak i wiemy, że jest to złe, boli nas to przecież, ale nadal to robimy. I jedynym lekarzem, który może nas z takiego kalectwa uzdrowić, jest Jezus Chrystus. Ale zanim je otrzymali, byli do Chrystusa przyprowadzeni. To oznacza, że potrzebujemy kogoś, kto nas do Niego doprowadzi. Człowiek stworzony został na obraz trójjedynego Boga, a Trójca to wspólnota. Dlatego nie może zbawić się w pojedynkę. Potrzebna jest wspólnota. Bóg działa w świecie również przez ludzi, a rozpoznamy to, jeśli tym, do kogo prowadzą, jest sam Jezus Chrystus. Bracia i siostry, nałożyliśmy na siebie tyle łańcuchów, blokad, męczy nas skłonność do autodestrukcji, ale wszystko to topi się w niewyczerpanym świetle boskości Jezusa Chrystusa. Przychodźmy do Niego, niech nas uzdrawia od wszelkich utrapień, duchowej ślepoty, niemoty, kalectwa i wielu innych ciążących nas wrzodów duszy. Uwierzmy, że jest On w stanie to zrobić i dajmy się do Niego doprowadzić. Obyśmy Go spotkali, a wtedy wszystko zamieni się w wieczną radość i miłość Boga.

Za nami kazanie ojca Grzegorza Wasiluka, proboszcza parafii Przemienienia Pańskiego w Topolanach. Serdecznie dziękujemy. A już za kilka minut na naszej antenie pani Anna Radziukiewicz opowie o kolejnych książkach wartych przeczytania w programie pod tytułem

0: Pod tytułem to autorska audycja o książkach prowadzona przez panią Annę Radziukiewicz, zastępcę redaktora naczelnego Przeglądu Prawosławnego. W swoim programie autorka opowiada o książkach, które warto przeczytać i które są związane z prawosławiem. W audycjach często pojawiają się goście, którzy poruszają aktualne tematy związane z wydarzeniami cerkiewnymi lub mówią o najnowszych pozycjach książkowych. Zapraszamy do wysłuchania.
1: Pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
2: Dzisiaj opowiem o książce niezwykłej. Tę książkę napisał święty o świętym, syn o ojcu. I w dodatku na początku XIII wieku. I jeszcze powiem, że w języku narodowym, ani w grece, ani w łacinie, które wtedy wręcz obowiązywały w piśmiennictwie. Wiem, że ciekawość wzrasta. Wyjaśniam. Syn to Sawa, a ojciec to Symeon. I to są ich mniejsze imiona. Sawa, serbski, żył około 60 lat do 1235 roku i mniejsze postrzeżenie i imię przyjął w młodości na Atosie, a Symeon dożył 86 lat i odszedł około 1200 roku i przyjął postrzeżenie także na Atosie, ale przebywał tam tylko 3 lata. Ojciec poszedł śladami syna, zrzekł się tronu i wstąpił do monasteru. Jak brzmiały ich świeckie imiona? Syn to Rastko. Po rosyjsku powiedzielibyśmy Rościsław. Ojciec to Stefan. Stefan Nemanja. I wszystko staje się jasne, bo to serbski ród, najpierw książęcy, potem królewski, stojący u początków kształtowania się serbskiej państwowości i jednocześnie serbskiej autokefalicznej cerkwi. To przy Stefanie doszło do uznania przez Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie niezależności Serbii w 1190 roku. Stefan Nemanja poszerzał swoje państwo, opierając się o długie i piękne wybrzeże Adriatyku, które w końcu XX wieku daleko odsunięto od tego państwa. Wiele budował, tworzył państwowość. Dlaczego więc wracam do średniowiecznej Serbii? Otóż przeczytałam książkę Żywot świętego Symeona, której autorem jest święty Sawa, czyli literaturę średniowieczną. Dziś dzięki świetnemu przekładowi profesora Aleksandra Naumowa przyswojoną polskojęzycznemu czytelnikowi. Rzecz wydał monaster Studenica, czyli założony przez króla Stefana Nemanję. Inaczej świętego Symeona serbskiego. Monaster ten leży niedaleko Kosowa i jak dowiaduje się od profesora Naumowa, ma ambicje, by przełożyć i wydać ten żywot gdzieś w 20 językach. Wydał już we francuskim, niemieckim, włoskim, chińskim i ostatnio polskim. Projekt ma po prostu zapoznać międzynarodową społeczność ze szczytowymi osiągnięciami serbskiego piśmiennictwa średniowiecznego. Dodam, że to jest doskonały sposób promocji serbskiej duchowości, kultury i państwowości. Założycielska dynastia Nemanjiczów wydaje na samym początku dwóch świętych. Ojca i syna, kanonizowanych zaraz po ich śmierci. Polska założycielska dynastia Piastów nie wydaje wśród swoich królów świętych, co dla mnie jest wciąż zagadką. Jedynie Jadwiga Andekaweńska, pochodząca z węgierskiego rodu, koronowana na króla Polski, w 1384 roku zostaje świętą, ale dopiero przy Janie Pawle II. Na początku XIII wieku święty Sawa pisze dojrzały utwór w swoim serbskim języku, czyli ów żywot świętego Symeona. Ale nie tylko. Pisze służby świętego Symeona, redaguje i tłumaczy z greki typikony, czyli reguły życia monastycznego. Wychodzi spod jego pióra najobszerniejszy utwór, to zbiór praw, czyli nono canon. Opierając się na bizantyńskich tekstach prawnych, dołączył do niego autorskie komentarze, dostosowując go do potrzeb serbskiej cerkwi i państwa. Uczynił to aż w 70 rozdziałach regulujących stosunki społeczne. Uważany jest za pierwszą serbską konstytucję. Dlatego nie bez przyczyny świętego Sawę uznaje się za ojca założyciela serbskiej literatury. Tymczasem porównajmy średniowieczną literaturę w Polsce. To długi okres, 5 wieków i ubogi pod względem tekstów literackich. I jeśli takie powstawały, to były tworzone z reguły w łacinie i przez cudzoziemców. To na przykład kroniki, gala anonima, teksty hagiograficzne. I w zasadzie dopiero w XV wieku język polski zaczyna się przebijać w piśmiennictwie spod warstwy łaciny. U Serbów inaczej. Serbski od razu towarzyszył tworzeniu się państwowości i był literacko wyrobiony. Wróćmy do świętego Sawy, bo to ciekawy życiorys. Gdy miał 15 lat, ojciec naznaczył go na księcia humskiego. Ale po 2 latach sprawowania władzy syn zbiegł. A uczynił to pod wpływem spotkania z ruskim mnichem z monasteru świętego Pantalejmona na świętej górze Athos. Udał się do tego monasteru, potem do greckiego Watopedii i tam złożył wieczyste śluby zakonne z imieniem Sawa. Potem przebywa w Hilindarze, czyli monasterze serbskim. I w 1208 roku przybywa do monasteru w Studyjnicy. Staje się jego archimandrytą. Opracowuje do niego regułę, spisuje żywo swojego ojca, przyczynia się do nadania autokefalii serbskiemu arcybiskupstwowi i zostaje w 1219 roku pierwszym zwierzchnikiem serbskiej cerkwi. Po 4 latach przekazuje tę godność swemu uczniowi Arseniuszowi. Tu cytat. W historii narodu serbskiego święty Sawa uchodzi za największego serbskiego hierarchę i oświeciciela. Z trudem można wskazać postać, która by w porównaniu z nim dokonała rzeczy większych i doskonalszych jednocześnie na rzecz cerkwi, państwa i narodu. Ten natchniony przez Boga człowiek położył fundament serbskiej cerkwi prawosławnej, a swą mądrością i wyjątkowym talentem dyplomatycznym doprowadził do przyznania serbskiej cerkwi autokefalii, a ponadto wraz ze swym bratem Stefanem Pierwoukoronowanym umocnił ziemię serbską i doprowadził do nadania jej statusu królestwa. Tak pisze profesor Maja Andelkowicz, autorka wstępu do wydania i jego redaktor, wraz z archimandrytą dr. Tichonem Rakiczewiczem. Przetłumaczony przez Naumowa na polski utwór zaczyna się od opisu, jak Stefan Nemanja założył na pustkowiu monaster i jak zbierał ziemię, powiększając swoje państwo. Ale rzecz jest nie tyle o utworzeniu państwa narodu serbskiego i jego dokonania, ile jako o człowieku, który staje się dla nas przykładem dobrej wiary, jako o osobie, która cerkwie i monastery budowała, biskupów z rozkoszą słuchała, kapłanów szanowała, mnichów miłości uczcie otaczała. I dalej o tym, że władca Stefan sieroty wychowywał dla ślepych, chorych i głuchych, był matką prawdziwie, a cały swój majątek rozdał. Czytamy. Przez wiele czasu zatem, 37 lat, jego państwo w sile i w potędze niezwyciężone i bez uszczerbku zachowane było ze wszystkich stron. I jego szlachetnie urodzone dzieci dojrzały w pobożności i czystości. A po 37 latach rządów ów znakomity mąż całą sławę świata tego i cześć za nic uznał i uroki życia tego jako dym zobaczył i stał się świątynią Chrystusowi uczynioną i naczyniem przeczystym Ducha Jego Świętego, ponieważ Chrystus darami Jego rozum obdarzył i kierował nim. Koniec cytatu. Nie przypadek cytuję, ponieważ widać, jaką biegłością języka i poetyckością władał już na początku XIII wieku święty Sawa. W utworze dużo miejsca poświęcono ostatnim dniom życia świętego Stefana, kiedy zebrał wszystkich swoich bliskich i prosił ich, by miłosierdzie i wierność nigdy ich nie opuszczały. I tutaj są bardzo cenne pouczenia, które są aktualne do dziś. By nie polegali na własnej roztropności, tylko we wszystkim ufali Panu. By nie chcieli być mądrzy sami w sobie, tylko bali się Pana. Odstępowali od wszystkiego złego, bo to będzie uzdrowienie ciał i ukojenie kości. Ciekawe jest pouczenie odnośnie karcenia. Dziś w pedagogice generalnie odrzucane na rzecz chwalenia i wywyższania. A co mówi święty z XIII wieku? Synowie, nie odrzucajcie karcenia pańskiego, ani też karceni nie załamujcie się, albowiem kogo miłuje Pan, tego wychowuje w karności i smaga każdego, kogo uznaje za syna. Koniec cytatu. Czytamy tu też o przełomowym wydarzeniu w życiu króla, kiedy rozdawszy cały swój majątek ubogim, opuścił swoje władanie i dzieci swoje, i małżonkę swoją, i pierwszą otrzymaną od Boga koronę, i nie zawarł drugiego związku, lecz przystąpił do wspaniałej, czcigodnej i świętej wspólnoty anielskiej, apostolskiej, składając śluby zakonne. A miało to miejsce 25 marca na święto zwiastowania roku 1195. I tego samego dnia jego małżonka Anna też przyjęła śluby zakonne z imieniem Anastazja. I krótki cytat. Sprzedał wszystko, co miał, a kupił jedyną perłę bezcenną, Chrystusa. Z żywiotu dowiadujemy się, że wszystkie monastery na całej Świętej Górze niezwykle szczodrze obdarzył jałmużną. Jest i o wzruszającym spotkaniu przed śmiercią ojca z synem. Dawanie mu pouczenia, ostrzeżeniu serca, ust, oczu, prostowaniu dróg. O prośbie, by nie wiązał się z nierozumnymi i pragnął mądrości. I oto pouczenie, ważne dla nas, w jaki sposób postępować z ludźmi złymi. Cytuję, ten, kto złych łaja, na siebie zelżywość sprowadza, a obrażający nieuczciwego zhańbi sam siebie. Nie strofuj tych, by cię nie miano w nienawiści. Poucz mądrego, a umiłuje ciebie. Wskaż mądremu winę, a mądrzejszym będzie. Naucz sprawiedliwego, a przyjmie to w dwójnasób. Początkiem mądrości jest bojaźń pańska. Przed śmiercią zwołuje święty Symeon dostojnych starców świętej góry, swojego ojca duchowego i powtarza im. To już brzmi jak przestroga. Miejcie miłość między sobą, a kto z nich przestąpi to rozkazanie, gniew Boży niech pożre go razem z nasieniem jego. Mocne. Święty Sawa pisze, bo to już jest odniesienie do historii. I gdy minął ósmy rok mojego pobytu tutaj, czyli na Świętej Górze, wybuchły liczne zamieszki w tych stronach, bowiem przybyli łacinnicy i zajęli Carogród, dawną ziemię grecką, aż do nas i wdarli się także do tego świętego miejsca. I tu wielkie rozruchy się działy. Te właśnie rozruchy spowodowały, że święty Sawa na gorącą prośbę swoich braci relikwie świętego Symeona sprowadził do Serbii, gdzie zostały przyjęte z wielką czcią. Na koniec mój komentarz. Szczęśliwy jest ten naród, który posiada takie klasy zabytek piśmiennictwa z dalekiego początku XIII wieku. Pełen mądrego splecenia spraw duchowych i narodowych, cerkwi i państwa. O prostej opowieści, inkrustowanej cytatami biblijnymi, wziętymi z psałterza, tekstów patrystycznych, liturgicznych i prawnych. Jest to utwór o wyjątkowej poetyckości i przesłaniu. Taki tekst formuje duchowość całego narodu. Podejrzewam, że stanowi obowiązkową lekturę młodych Serbów. A my winniśmy wdzięczność profesorowi Aleksandrowi Naumowowi, że ten utwór przybliżył polskojęzycznemu czytelnikowi, jednocześnie wzbogacając polską kulturę. Dziękuję bardzo za uwagę. A opowiadałam o książce świętego Sawy Żywot świętego Symeona, która ukazała się w polskim przekładzie dzięki staraniom Aleksandra Naumowa.
1: Pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
0: Wysłuchaliśmy programu pod tytułem Pani Anny Radziukiewicz z Przeglądu Prawosławnego. A już po przerwie punktualnie o godzinie 17 dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, w którym to mowa m.in. o harmonogramie zbliżających się uroczystości w Zaleszańskim Monasterze. Yeah.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 17 lipca według nowego stylu. Znajdujemy się w siódmym tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Święci, których liturgicznie dziś wspominamy, to święty Andrzej, arcybiskup Krety, święta Anastazja, święta Maria, święta Tatiana, święty Eutymiusz, biskup Suzdalski, a także święty Teodor, biskup Cyrenei. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o harmonogramie zbliżających się uroczystości w Zaleszańskim Monasterze, zapisach na pielgrzymkę kajakową do Supraśla, a także na pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów. Przedstawiamy porządek nabożeństw w święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i Męczenników Podlaskich w Monasterze w Zaleszanach. Modlitewne uroczystości rozpoczną się w piątek 24 lipca całonocnym czuwaniem o godzinie 17. Następnie w sobotę 25 lipca o godzinie 8.30 akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, o godzinie 9.30 powitanie hierarchów, a o godzinie 10 uroczysta boska liturgia i procesja. Serdecznie zachęcamy do udziału w modlitewnych uroczystościach w monasterze w Zaleszanach. Bractwo Prawosławne w Gródku serdecznie zaprasza na 15. pielgrzymkę kajakową z Gródka do Supraśla, tradycyjnie w dniach 8-9 sierpnia. Trasa pielgrzymki prowadzić będzie kolejno przez Gródek, Nowosiłki i Supraśl. Więcej szczegółów oraz zapisy pod numerem telefonu 782 988 174 782 988 174. Organizatorzy proszą o dobieranie się parami w celu usprawnienia przepływu kajakiem, a także przygotowanie danych, numeru PESEL i adresu zamieszkania do ubezpieczenia. Dzieci i młodzież do 16 roku życia obowiązuje pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku serdecznie zaprasza w dniu 1 sierpnia na pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów z okazji Dnia Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego. O godzinie 5 odjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia, procesja i posiłek, a powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę około 17. Zapisy pod numerami telefonów 883 772 000 lub 503 130 337. Zapisy trwają do 25 lipca.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Za nami dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a na naszych zegarach mamy już po godzinie 17. Przyszła pora, aby przypomnieć sobie, co jeszcze dziś usłyszymy. Za chwilę stałe elementy naszych audycji, czyli żywoty świętych, a także kolejna audycja z cyklu Wędrówki po Podlasiu pana Lecha Pileckiego. Przed godziną 18 powtórka środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie Gabrieli Nowaszewskiej. A dziś w Ciekawym Podlasiu na temat zbliżającej się podlaskiej oktawy kultur. Około godziny 18 rozpoczniemy wspólną modlitwę podczas akafistu do świętego Łukasza Wojno-Jasienieckiego. Zaraz po nabożeństwie o współczesnej antropologii chrześcijańskiej mówić będzie Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy. O godzinie 20 ponownie dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego, a w ostatniej godzinie tego piątkowego programu relacja z modlitewnych uroczystości na Świętej Górze Jawor i na zakończenie modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalszy plan dzisiejszego programu. Serdecznie Państwa zachęcamy do pozostania z nami do godziny 21.

Zapraszamy do wysłuchania czytań z Synaksarionu, czyli Żywotów Świętych. Są to opowieści o ludziach, którzy przez swoje życie, modlitwę i służby Bogu stali się dla nas przykładem wiary, pokory i miłości. Każdy święty, którego wspominamy, niesie ze sobą szczególne świadectwo obecności Boga w świecie, a także pokazuje drogę duchowego wzrastania. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja żywot świętego Andrzeja, arcybiskupa Krety.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętego Andrzeja, arcybiskupa Krety. Święty Andrzej urodził się w Damaszku około 660 roku. Ten, którego później zaczęto nazywać najdźwięczniejszym z hymnografów, od urodzenia do 7 lat był pozbawiony daru mowy. Uwolniwszy się z niemoty, mocą świętej Eucharystii zaczął od tego czasu okazywać wyjątkowe zdolności, zwłaszcza w sztuce krasomówstwa i opanowania Pisma Świętego. Rodzice oddali go na posługę do świątyni Zmartwychwstania w Jerozolimie, a locum tenens tronu patriarszego Teodor uczynił Andrzeja swoim duchowym synem. Udało mu się dostrzec w chłopcu zadatki, które rozwijał, przygotowując sobie następcę. Mimo młodego wieku Andrzeja został on przez Teodora mianowany notariuszem patriarchatu. Do obowiązków notariusza należało prowadzenie wszystkich spraw kościelnych. Właśnie jako notariusz wkrótce po Soborze Powszechnym VI Andrzej został posłany do Konstantynopola, żeby przedstawić wyznanie wiary swego kościoła i przyłączyć się do osądzenia herezji monofizytyzmu. Dwaj jego towarzysze wrócili do Palestyny, a święty Andrzej pozostał w stolicy, gdyż znalazł tam lepsze warunki do modlitwy, nauki i działalności apostolskiej, do której kierował go Bóg. Początkowo wiódł samotne życie, ale ponieważ nie można trzymać ognia w ukryciu, jego miłe Bogu życie i moc jego słów o zbawieniu duszy nie mogły nie dojść do cesarza i patriarchy. Wtedy został wyświęcony na diakona. Powierzono mu nadzór nad przytułkiem świętego Pawła i szpitalem dla biednych, znajdującymi się w dzielnicy Eugenia. Prawie 20 lat gorliwie i bez zmęczenia kierował tymi charytatywnymi instytucjami, rozbudowawszy je i zmieniwszy w przystań zbawienia, wzywając mieszkańców do pokuty i kierując na drogę pobożnego życia. Tak rozkwitł na tym stanowisku, że został wyświęcony na arcybiskupa Krety. Święty Andrzej był jeszcze w stolicy i przygotowywał się do rozpoczęcia wykonywania swoich obowiązków, gdy Filipikos Barnates uzurpował sobie tron. Złożył z urzędu patriarchę Cyrusa i mianował go na jego miejsce Jana VI, żeby zmienić decyzję Soboru Powszechnego VI i odrodzić herezję monofizytyzmu. Pod naciskiem władz arcybiskup był zmuszony przyłączyć się do tych działań. Gdy jednak Filipikos Barnades został odsunięty od władzy, wyrzekł się swych decyzji i zdecydowanie przyjął zasady prawdziwej wiary mówiącej o dwóch wolach w Chrystusie. Od dnia pojawienia się w katedrze miasta Gortyna święty pasterz wzywał kapłanów, by godnie służyli Panu Bogu, stając się przybytkami Jego miłosierdzia, aby godnie przekazywać wierną Bożą światłość. Wygłosił wiele świątecznych kazań w imię Pana Jezusa, Boga Rodzicy i Świętych, które stanowią jedną z najwartościowszych części tradycji patrystycznej i są godnym upiększeniem świąt. Z niezwykłą sztuką święty ułożył wiele hymnów, które zachowały się w naszych księgach liturgicznych. Jest autorem wielkiego kanonu pokutnego, który jest czytany w Wielkim Poście i już od wielu wieków niezmiennie wywołuje u wiernych zbawcze łzy pokuty. Z powodu ułożenia tego wspaniałego hymnu nazwano go tajnym kierownikiem pokuty. Święty wspomina tych grzeszników i sprawiedliwych Starego i Nowego Testamentu, którzy mogą być przykładem nawrócenia i pokuty. Kającego się grzesznika, który na początku postu utożsamia się z Adamem siedzącym przy bramie raju, przykłady z Pisma Świętego prowadzą do zrozumienia tego, że powtórzywszy w swoim życiu wszystkie grzechy świata, on jedynie przez łzy, ascezę i modlitwę może oczekiwać uwolnienia się od nich przez Chrystusa, Zbawiciela całego świata. Arcybiskup Krety był nie tylko kaznodzieją i hymnografem. Odnawiał cerkwie i monastery, założył cerkiew poświęconą Najświętszej Bogorodzicy na pamiątkę wspaniałej świątyni w Blacharnie w Konstantynopolu.
Założył także przytułek dla chorych, starców i biednych, przy czym nie tylko wspierał go materialnie, ale także często odwiedzał. Sam opiekował się kalekami i swymi słowami dawał im pociechę z niebios. W czasie jednego z licznych ataków arabskich na Kretę, święty hierarcha ukrył się z mieszkańcami w twierdzy i tylko swoją modlitwą jej bronił, a także zmusił nieprzyjaciela do ucieczki, podczas której wielu Arabów zginęło. Innym razem, wylewając potoki łez, uratował wyspę przed suszą i odwrócił zarazę swoimi modlitwami i czuwaniami. Naśladując Chrystusa, stał się wszystkim dla wszystkich. Po pewnym czasie arcybiskup udał się do Konstantynopola. Tam wspierał miłujący Chrystusa lud w kulcie świętych ikon, przeciwko czemu występował wtedy cesarz Leon III. Otrzymawszy od Boga objawienie o swojej śmierci, święty Andrzej wezwał do siebie bliskich i powiedział, że biskupi nie ujrzą go już żywego. Wkrótce wsiadł na statek i popłynął na Kretę. Podczas postoju na wyspie Lesbos odszedł do Boga.

0: Myśli świętych ojców.
1: Abba Izajasz. Daremna jest modlitwa i wysiłek człowieka, który nosi w sercu złość wobec bliźniego oraz pragnienie zemsty.

mnichem w ławrze Świętej Trójcy, gdzie w tym czasie namiestnikiem był święty Nikon. To on skierował Andrzeja do monasteru Wysockiego w Sierpuchowie, do swego ucznia Atanazego, który postrzegł go na mnicha. W tym monasterze święty przyjął też święcenia kapłańskie. Gdy Atanazy udał się do Konstantynopola, Andrzej wrócił do ławry Świętej Trójcy, żeby żyć w ascezie razem ze świętym Sergiuszem. Tam opanował sztukę ikonopisania wraz ze współuczniem i bratem w Chrystusie Danielem Czarnym. Ten ikonopis pochodził z Bułgarii i przekazał Andrzejowi zwyczaje tradycji bizantyjskiej. Często bywali w monasterze świętego Andronika, w którym zaczynał życie zakonne Daniel, i właśnie tutaj spotkali się oni z wielkim ikonopisem Teofanem Grekiem. Pracowali razem, wykonując freski w cerkwi Narodzenia Boga Rodzicy, a następnie w soborze Archanioła Gabriela na Kremlu. W 1399 roku drugi syn świętego Dymitra Dońskiego zbudował w Zwienigorodzie, gdzie był księciem, sobór i monaster, zapraszając do ich ozdobienia najlepszych mistrzów tamtych czasów. Wykonanie fresków i ikonostasu powierzono świętemu Andrzejowi. W 1405 roku Teofan Grek zaprosił Andrzeja do wykonania ikonostasu do Soboru Zwiastowania na Kremlu. 3 lata później wykonali z Danielem Czarnym freski w Soborze Zaśnięcia we Włazimierzu. Około 1420 roku ikonopisowie powrócili do ławry i otrzymali od igumena polecenie wykonania fresków w głównej cerkwi Świętej Trójcy. Święty Daniel wykonał freski, a Andrzej ikonostas, w którym znalazła się słynna ikona Świętej Trójcy. Według tradycji sam święty Sergiusz natchnął Andrzeja Rublowa, jak ma wykonać tę ikonę. Obaj mnisi ikonopisowie tak byli gorliwi w postach i modlitwach, że zostali napełnieni Bożą łaską. Płonąc miłością do Boga, nieustannie zwracali ducha i myśli ku Bożej światłości, jaśniejącej z głębi ich serc, z jednym celem, żeby przekazać w kolorach na ścianach i deskach odbicie tej wewnętrznej kontemplacji. W niedzielę, gdy Daniel i Andrzej nie byli zajęci pracą, pełni radości i Bożej światłości patrzyli na czczone ikony stworzone przez ich poprzedników. Dlatego też wysławił ich Pan Bóg w ostatniej godzinie. Mnich Andrzej zmarł pierwszy, potem za nim mógł mnich Daniel, a gdy ulatywała jego dusza, zobaczył w jaśnieniu chwały swego współbrata, który radośnie wzywał go do wiecznej i nieskończonej szczęśliwości. Pogrzebano ich obok siebie w monasterze świętego Andronika, którego cerkiew razem upiększali. Wszystkie ikony pędzla świętego Andrzeja są pełne wspaniałości. Liczne stały się cudownymi, tym niemniej najznakomitszą jest bez wątpienia Święta Trójca, którą Sobór 100 rozdziałów ogłosił wzorem dla prawosławnych ikon. Wybitny ikonopis daleko odszedł od ram opowiadania o trzech aniołach, którzy odwiedzili Abrahama. Z niezwykłą sztuką i niezrównaną teologią ukazuje niewyrażalną miłość jednoczącą boskie hipostazy. Kolisty ruch wyrażany przez pochylenie głów aniołów i zarysy drzewa w głębi sceny, a także odwrotna perspektywa zbiegająca się w widzu przemieniają wiernego, stojącego pobożnie przed tą ikoną nad ikonami, w uczestnika Bożych czynów. Widz zostaje zaproszony, żeby zająć miejsce za stołem jako czwarty współuczestnik i pobożnie pić z kielicha, na który wskazuje anioł i w którym to kielichu widać ofiarę, symbol eucharystycznej uczty.

Podlasie to region, który zachwyca o każdej porze roku. To miejsce z piękną przyrodą, bogatą historią i wyjątkową atmosferą. To także region, gdzie obok siebie od wieków żyją różne kultury i tradycje, a każdy

Wieś Losinka w gminie Narew jest celem naszej dzisiejszej podróży. Wszystkich, którzy podróżują drogą numer 685 z Białegostoku do coraz bardziej rozwijającej się Hajnówki, namawiam, aby na 47 kilometrze tej trasy skręcili w kierunku zachodnim na krótką, ale jakże ciekawą wycieczkę do małej wsi Losinka w gminie Narew, żeby zobaczyć tam jedną z najpiękniejszych cerkwi w naszym województwie. Bajecznie kolorowa świątynia pod wezwaniem świętego apostoła Jakuba, syna Alfeusza, wzniesiona w stylu rusko-bizantyjskim, jednonawowa, o konstrukcji zrębowej, odchodzi od tradycyjnego koloru większości błękitnych elewacji naszych drewnianych podlaskich cerkwi, zachowując go jedynie na części frontowej wieży nad wejściem oraz ośmiobocznej kopule wieży nadnawowej. Wszystkie pozostałe zewnętrzne elementy tej orientowanej o trójdzielnej bryle cerkwi zbudowanej na planie krzyża łacińskiego, łącznie z krytym blachą dachem, no bardzo udanie łączą kolory kremu i rdzawej czerwieni. Do wnętrza świątyni prowadzą aż trzy zadaszone, otwarte wejścia, których no naprawdę wielką ozdobą są znakomicie rzeźbione, proszę Państwa, kolumny, które podtrzymują właśnie to zadaszenie. Równie architektonicznie udane i ciekawe jest trójdzielne jej wnętrze z dwiema bocznymi zakrystiami i bogactwo liturgicznych tam wielu przedmiotów. Duże wrażenie robi no niezwykle rozbudowany trzypoziomowy ikonostas w kolorach bieli i złota, wykonany w latach 1884-1886 przez artystę z Wilna Izaaka Cypkina. Jego boki tego ikonostasu są nieco wysunięte przed lico i podparte po bokach dwiema parami rzeźbionych kolumn i nadają to właśnie takie usytuowanie tego ikonostasu całemu wnętrzu jasności i dostojeństwa. Budowniczym cerkwi w Losince, której nazwa pochodzi zapewne od płynącej przez tę wieś rzeki Losinica, ulubionego podobno miejsca wodopoju Losi, i był w latach 1882-1886 Izydor Iwacik z pobliskiej wsi Wasilkowo. Warto wspomnieć, że cerkiew ta zastąpiła istniejącą tam od 1778 roku również drewnianą świątynię ufundowaną przez naszą wielką patronkę oświaty, mecenaskę kultury, opiekunkę potrzebujących i fundatorkę kilku innych podlaskich cerkwi i kościołów, hrabinę Izabelę z Poniatowskich Branicką. Dziś ta zrewitalizowana, stara, zabytkowa cerkiew pod wezwaniem świętego Jerzego od 1863 roku stoi na miejscowym cmentarzu w Losince jako naprawdę wielki zabytek polskiej kultury. Patrząc zaś na tę cieszącą oczy zadbaną parafialną cerkiew pod wezwaniem świętego apostoła Jakuba, syna Alfeusza w Losince, no można domniemywać, że w tej wsi mieszkają ludzie bardzo ceniący swoje dziedzictwo, swoją wiarę i pamięć o materialnych dobrach jakże przemijającej szybko historii.

Za nami audycja pana Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu. Kolejny odcinek z tego cyklu w najbliższy poniedziałek o tej samej porze. Tymczasem na naszej antenie ostatni żywot na dziś, a będzie to żywot świętej Marty. Zaraz potem powtórka audycji Ciekawe Podlasie przygotowana przez Gabrielę Nowaszewską.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętą Martę, matkę świętego Symeona z Cudownej Góry. Święta Marta urodziła się w Antiochii w VI wieku. Złożyła śluby czystości, ale podporządkowując się woli rodziców, połączyła się małżeństwem z Janem z Edesy, po tym jak Jan Chrzciciel objawił jej, że wyda na świat nowe wybrane naczynie, świętego Symeona z Cudownej Góry. Marta nie doświadczyła zwykłych bólów porodowych i po 40 dniach po urodzeniu zaniosła niemowlę do cerkwi świętego Jana Chrzciciela. Jej mąż zginął w czasie trzęsienia ziemi, które zniszczyło większą część miasta. Po tym Marta miała nowe widzenie. Zobaczyła siebie samą, unoszącą się nad ziemią, żeby przedstawić Syna Bogu. Gdy święty Symeon udał się na cudowną górę, żeby oddać się ascezie, Marta osiadła w miasteczku Dafni i często go odwiedzała. Święta cały czas spędzała w cerkwi, w skupieniu modląc się i całkowicie dążąc do Boga. Nikt nigdy nie widział, żeby w niedzielę siadała w świątyni lub z kimś rozmawiała. Szczodrze rozdawała jałmużnę, spotykała wędrowców, pokornie obmywała im nogi, przeodziewała biedaków, karmiła głodnych, darowała chrzcielne koszule tym nowo nawróconym, którzy nie mieli za co ich kupić. Poza tym Marta znajdowała biedakom szaty potrzebne do pogrzebu. W tym dniu, gdy Symeon uroczyście wchodził na swój ostatni słup, jego matka szła na czele procesji, niosąc w rękach krzyż i śpiewając: Zbaw nas, Synu Boży, ukrzyżowany za nas. Panie, chwała Tobie. Alleluja. Później wielokrotnie przychodziła prosić świętego, żeby modlił się za cierpiących, jak to miało miejsce w czasie epidemii dżumy, która pustoszyła Antiochię, lub podczas trzęsienia ziemi w Antiochii i niedaleko od Konstantynopola. 3 miesiące przed jej błogosławioną śmiercią aniołowie objawili Marcie chwałę przygotowaną dla niej wraz z synem i duchowym ojcem. W testamencie prosiła, żeby pogrzeba się w Dafni, we wspólnej mogile, w której grzebie się wędrowców i gdzie niedługo przedtem pochowano świętego Tomasza z Emesy. Po jej śmierci święty Symeon kazał przenieść niezniszczalne szczątki swojej matki na cudowną górę. Zostały one pochowane w prawej części świątyni przy słupie, ale wkrótce święta Marta objawiła się synowi i poprosiła o zbudowanie kaplicy w południowej części cerkwi. Przeniesienie świętych relikwii było uroczyste i poświadczone mnóstwem cudów. Właśnie w tej kaplicy później został pogrzebany święty Symeon obok swojej matki.

0: Ciekawe Podlasie to cotygodniowe audycje skupione na tym, co dzieje się w naszym regionie. Audycje te mówią o najnowszych informacjach ze świata kultury i wydarzeń województwa podlaskiego. A w dzisiejszym programie mowa o podlaskiej oktawie kultur, która to zbliża się już wielkimi krokami. Zapraszamy do wysłuchania powtórki środowego odcinka z cyklu Ciekawe Podlasie. Audycję przygotowała Gabriela Nowaszewska.
1: Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.
2: Dzień dobry Państwu. Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy festiwal Podlaska Oktawa Kultur. Wydarzenie znane podlasianom, jak i turystom od wielu lat. Czekają nas 4 dni koncertów, warsztatów i spotkań z muzyką tradycyjną z Polski i zagranicy. Festiwal odbędzie się od 16 do 19 lipca w Białymstoku oraz kilku miejscowościach województwa, m.in. w Wojewodzinie, Suwałkach, Wąsoszu, Choroszczy, Goniądzu, Siemiatyczach i Stawiskach. Finał wydarzenia odbędzie się w niedzielę 19 lipca. W programie znalazły się warsztaty tańców pomorskich oraz koncert z udziałem m.in. Warszawsko-Lubelskiej Orkiestry Dętej, Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie Zielone i Zespołu Czarnina. Szczegółów dowiemy się z konferencji prasowej, na którą już teraz serdecznie zapraszam.

0: Marta Szałkiewicz, pracuję w Podlaskim Instytucie Kultury i na co dzień kieruję grupą wokalną Odgłosy. A my dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać o Podlaskiej Oktawie Kultur, która rozpocznie się już za tydzień. Są z nami dzisiaj poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, pan Krzysztof Truskolaski.
1: Dzień dobry.
0: Marszałek Województwa Podlaskiego, pan Łukasz Prokorym. Dzień dobry. Członek Zarządu Województwa Podlaskiego, pan Jacek Piorunek. Dzień dobry. Pan Bartłomiej Trzeciak, zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury, organizatora Podlaskiej Oktawy Kultur. I pani Anastazja Popławska, zastępca kierownika działu kultury ludowej Podlaskiego Instytutu Kultury. Panie pośle.
2: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny mogłem objąć patronatem te piękne święto kultury. Podlaska Oktawa Kultury już na stałe wpisała się w krajobraz
3: Białegostoku, ale również całego województwa podlaskiego, bo koncerty między innymi w Grajewie, w gminie Suwałki, w Wąsoszu, Choroszczy czy w Goniądzu, a nawet w Siemiatyczach, więc w całym województwie będziemy mogli napawać się tą kulturą. Cztery kraje, bo zespoły nie tylko z Polski, ale również z Bośni i Hercegowiny, z Ukrainy czy Francji, więc wszystkich bardzo serdecznie zapraszam już od 16 lipca, a 17 lipca o godzinie 17 wielkie otwarcie na rynku Kościuszki.
4: Dzień dobry Państwu. Jeden z naszych najważniejszych festiwali, najważniejszych wydarzeń w województwie podlaskim. Cieszę się, że Oktawa Kultury jest w całym województwie, nie tylko w Białymstoku, ale też w naszych mniejszych, małych ojczyznach. Podlaska Oktawa Kultury jest o tym, co najważniejsze jest w województwie podlaskim. O szacunku, o zrozumieniu. Myślę, że to jest niezwykle ważne, są to niezwykle ważne wartości w dzisiejszych czasach, aby i dzisiaj ten festiwal właśnie o tym szacunku i o tym zrozumieniu dla innych przypomina, ale festiwal też rozwija się. W tym roku mamy nowość, mamy małą oktawę, czyli koncerty tutaj na tym naszym amfiteatrze przy spotkach dla rodzin z dziećmi, ale także warsztaty tańców kaszubskich, pieśni śląskich. Myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Warto od 16 lipca do 19 lipca wziąć udział w jednym z wydarzeń w ramach Podlaskiej Oktawy Kultur.
5: Szanowni Państwo, myślę, że koledzy powiedzieli już dużo na ten temat. Ja tylko powiem, że festiwal osiąga w tym roku swoją pełnoletność. To jest 18. festiwal. Pamiętam te czasy, kiedy byłem członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego i Andrzej Dyrdał przybył, dyrektor wtedy Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku, przybył do Urzędu Marszałkowskiego i zaproponował nam taką formę funkcjonowania, jedną z form oczywiście Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Oczywiście wiązało się to ze środkami finansowymi, które trzeba było przekazać na ten festiwal. Pamiętam też, że wtedy to zrobiliśmy razem z miastem Białystok i do dzisiaj Podlaska Oktawa Kultur funkcjonuje. Przez 18 lat doskonałe wrażenia, też dobra destynacja turystyczna dla przybywających do Białegostoku, bo wiele osób korzystających z uroków Podlasia i przybywających do stolicy województwa też łączy to z Podlaską Oktawą Kultur, bo Szanowni Państwo, chyba nie ma nic piękniejszego w województwie podlaskim, jak połączyć piękne uroki województwa podlaskiego właśnie z kulinariami i z kulturą, a szczególnie folkową. Także doskonały okres dla tych wszystkich, którzy chcą spędzić czas w województwie podlaskim i oczywiście ich wszystkich do naszego województwa serdecznie w tym czasie zapraszamy. Dziękuję bardzo.
6: Tak, dokładnie tak. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Pośle, Szanowni Panowie Marszałkowie, na wstępie chciałbym serdecznie podziękować za patronat honorowy nad tym wydarzeniem. Bardzo dziękuję za Państwa zaangażowanie. Każda edycja tego festiwalu jest wyjątkowa i niezwykła. Tak jak tutaj Pan Marszałek wspomniał, jest już to 18. edycja tego festiwalu. Bardzo nas to cieszy, że już przez 18 lat możemy kontynuować i tworzyć tą tradycję. Ja powiem tylko szczerze, że w tym roku przygotowaliśmy mnóstwo też nowych atrakcji, na które serdecznie zapraszamy. Tutaj, tak jak pan marszałek wspomniał, będzie tutaj też przy spotkach Mała Oktawa, czy właśnie tradycyjne tańce, które tutaj spotkacie państwo, dwa zespoły, tak? Kapela Fedaków i Kapela Niwińskich. Oprócz warsztatów, które zaplanowaliśmy, właśnie też tutaj będą te dwa koncerty. Za chwilę pani Anastazja z Działu Kultury Ludowej opowie więcej o tym wydarzeniu. Ja chciałbym państwa serdecznie na to zaprosić. Chciałbym też z tego miejsca podziękować wszystkim pracownikom Podlaskiego Instytutu Kultury, którzy robią wszystko i stworzyli wszystko, żeby to wydarzenie było tak szeroko widziane na całą Polskę. Bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie. Trzymajmy kciuki za pogodę. Mam nadzieję, że będzie piękna i wyjątkowa, bo tak naprawdę wszystko dla państwa już przygotowaliśmy. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na Podlasku w Oktawę Kultur.
0: Szanowni państwo, zanim przejdę do zaprezentowania państwu programu tegorocznej edycji, chciałabym kilka słów powiedzieć o samej idei, która przyświeca mu od początku istnienia oraz o założeniach programowych, którymi kierowaliśmy się w tym roku. Podlaska Oktawa Kultur narodziła się z fascynacji tym, czym od wieków było Podlasie, czyli miejscem spotkania ludzi, religii, tradycji, języków. Od początku ideą festiwalu było pokazanie, że kultura nie dzieli, lecz łączy, a Podlasie jest miejscem, w którym różnorodność jest wartością i inspiracją. Przez kolejne lata Podlaska Oktawa Kultur rozwijała się jako festiwal prezentujący 8 kultur historycznie związanych z Podlasiem. Poprzez rozwój do wydarzenia o międzynarodowym charakterze wysokiej randze, na którym spotykają się artyści z różnych stron świata i z różnych stron Polski. Tegoroczna edycja rozwija tę ideę pod hasłem Pogranicza. Pogranicze nie jest dla nas linią podziału, lecz przestrzenią spotkania, wzajemnych inspiracji i wspólnych doświadczeń. Jest to miejsce, w którym rodzi się dialog, współpraca i twórczość. Chcemy pokazać przez program tegorocznej Oktawy, że pogranicza istnieją nie tylko na mapach, są silnie obecne w kulturze, w sztuce tańca, w muzyce, pomiędzy tradycją a współczesnością, pomiędzy lokalnością a globalnością, pomiędzy pamięcią a nowymi zjawiskami kulturowymi. Dlatego właśnie tegoroczny program po raz pierwszy został zbudowany przez nas jako spójna opowieść. Każdego dnia festiwalu widz, uczestnik będzie poprowadzony przez inne pogranicze kulturowe i inne kierunki Europy. I tak tradycyjnie we czwartek zaczynamy poktańcówką na Młynowej. Jest to wydarzenie, które ma integrować, które ma zapewnić dobrą zabawę, mnóstwo tańca i pokazać, że tradycja najlepiej żyje wtedy, kiedy staje się wspólnym doświadczeniem, a muzyka tradycyjna nie zrodziła się na scenie, tylko we wspólnocie. I do tej właśnie wspólnoty chcemy ją symbolicznie przywrócić. Zagrają dla nas między innymi w tym dniu warszawsko-lubelska Orkiestra Dęta, Kapela Fedaków, Kaszubska Formacja Dresze oraz nierodzinna Kapela Ostrowskich. Piątek z kolei będzie poświęcony południowym pograniczom Europy, czyli Bałkanom i Karpatom. Sięgamy na południe Europy, żeby trochę zarazić państwa taką energią bałkańską, która jest pełna rytmu, pełna pozytywnych wzruszeń, tańca również. No i tutaj oczywiście między innymi wystąpi dla państwa zespół regionalny Dolina Popradów, Liśbanda, Sekunda i Kompany i zespół z Bośni i Hercegowiny Skut doktora Mladena Stojanowicza. Tak jak wspomniałam, będzie to dzień pełen rytmu tańca i muzyki zakorzenionej w Karpatach i Bałkanach. W sobotę z kolei przeniesiemy się na północ i zachód Europy, gdzie tradycja spotyka się z nowoczesnością i projektami transkulturowymi. I tutaj obok polskich zespołów, które wystąpią tego dnia, usłyszymy także francuskiego artystę Guilhelma Deska. Jest to niezwykła osobistość sceniczna, która potrafi łączyć tradycyjną muzykę z nowoczesnym brzmieniem. Myślę, że jest to koncert, którego absolutnie państwo nie mogą przegapić i będzie wyjątkowym doznaniem muzycznym. I niedzielę, czyli ostatni dzień festiwalu, zakończymy tam, gdzie bije jego serce, czyli na Podlasiu i szeroko rozumianym pograniczu wschodnim. W tym dniu wystąpią dla nas Dariusz Wójcik i Szaweł Lipski, Klezmer Kwartet, grupa Odgłosy, której przedsmak mieli państwo okazję przed chwilą usłyszeć.
1: nasz rodzimy zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, Czarnina oraz artyści z Ukrainy Gerdan Fieter. To również będzie taki koncert, który zaplanowaliśmy na koniec tego dnia. Gerdan Fieter wystąpi jako gwiazda wieczoru i również myślę, że to jest taki punkt, którego nie można przegapić i bardzo zachęcam, bo to jest wyjątkowa okazja. To jest grupa, która rzadko koncertuje w naszych stronach. Łącznie podczas tegorocznej edycji wystąpi 20 zespołów i artystów z Polski, Bośni, Hercegowiny, Ukrainy i Francji. Tegoroczna edycja również mocniej akcentuje obecność tańca. Zależało nam na tym, żeby wrócić do widowiskowości, która od początku była jednym z wyróżników Podlaskiej Oktawy Kultur. Jednocześnie rozwijamy festiwal poza główną sceną. Coraz więcej wydarzeń będzie odbywać się w przestrzeni miasta, we wspomnianych spotkach i w mniejszych miejscowościach naszego regionu. W tym roku będzie to 7 miejscowości. Pojawią się koncerty kameralne, warsztaty, działania edukacyjne i projekty przygotowane specjalnie na tę okazję. Tu mam na myśli wspomnianą również wcześniej Małą Oktawę. Jest to premierowe działanie skierowane do rodzin, do dzieci przy muzyce na żywo, również pełne dobrej zabawy. Wszystkie wydarzenia festiwalowe oczywiście są bezpłatne. Zapisy na warsztaty są już uruchomione na naszej stronie internetowej PIK-u. Również wszystkie inne informacje dotyczące szerokiego i pełnego programu znajdą Państwo na stronie internetowej. Pozostaje mi bardzo serdecznie Państwa zaprosić na to wydarzenie. Tak jak wspomniał Pan Dyrektor, cały zespół PIK-u jest bardzo mocno zaangażowany w pracę, aby powstało z tej pracy naprawdę niezwykłe i wysokiej klasy wydarzenie. Myślę, że warto w nim uczestniczyć. Życzę, aby to był czas pełen radości, zabawy i muzyczno-tanecznych wzruszeń. Zapraszam serdecznie.
7: Podlaska Oktawa Kultur od lat promuje muzykę tradycyjną i wielokulturowe dziedzictwo regionu. W tym roku zaproszenie przyjęło 20 artystów. Jak podkreślali organizatorzy, tegoroczna edycja po raz kolejny stworzy przestrzeń do spotkania artystów i publiczności oraz wspólnego odkrywania bogactwa kultur. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest na stronie internetowej Podlaskiego Instytutu Kultury. Serdecznie zapraszam Państwa na to wyjątkowe spotkanie z kulturą w najbliższy weekend. Do zobaczenia i wszystkiego dobrego. Ciekawe Podlasie to cykl audycji o województwie podlaskim. W każdym odcinku programu mówimy o tym, co ważne dla mieszkańców naszego regionu. Przedstawiamy aktualne wydarzenia, promujemy lokalne inicjatywy i działania związane z kulturą, edukacją, ochroną zdrowia i turystyką. Program powstaje dzięki wsparciu województwa podlaskiego.

Wysłuchaliśmy powtórki środowej audycji z cyklu Ciekawe Podlasie. Audycję przygotowała Gabriela Nowaszewska. A w dzisiejszym odcinku usłyszeli Państwo o podlaskiej Oktawie Kultur. Realizacja audycji z cyklu Ciekawe Podlasie są możliwe dzięki wsparciu województwa podlaskiego. Kolejny, najnowszy odcinek z tego cyklu już w najbliższą środę. A tymczasem na naszych zegarach zbliża się godzina 18. To znak, że czas na wspólną modlitwę. Po przerwie na naszej antenie wyemitujemy akafist do świętego Łukasza Wojnojasienieckiego.

0: Życie świętego Łukasza Wojna Jesienieckiego to zadziwiający przykład ofiarnej służby Bogu i ludziom. Pragnienie pomocy bliźnim było w nim tak silne, że nie złamali go prześladowcy torturami i zesłaniami. Raz wybrawszy swoją drogę, nigdy z niej nie zszedł. Starając się wypełniać swój ludzki, chrześcijański i lekarski obowiązek najlepiej jak mógł. Już teraz zapraszamy do modlitwy podczas akafistu do świętego Łukasza Wojny Jesienieckiego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami akafist do świętego Łukasza Wojna Jasienieckiego. Dziękujemy wszystkim słuchaczom za wspólną modlitwę. A po przerwie o współczesnej antropologii chrześcijańskiej opowiadać będzie Jego Ekscelencja arcybiskup Jerzy.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Złotousty. Co jest dla nas dobre, tego chce Bóg. Co chce Bóg, jest dla nas dobre.

0: Współczesna antropologia chrześcijańska pokazuje człowieka jako osobę stworzoną na obraz i podobieństwo Boga. Podkreśla, że każdy człowiek ma swoją godność, jest wolny i powołany do życia w relacji z Bogiem, a także z innymi ludźmi. Zajmuje się również takimi zagadnieniami jak tożsamość, rozwój człowieka, sens życia, odpowiedzialność i wartość ludzkiego życia. Z materiału, który za chwilę usłyszymy, dowiemy się, jakie są najważniejsze założenia współczesnej antropologii chrześcijańskiej oraz jak pomaga ona lepiej zrozumieć człowieka we współczesnym świecie. Temat ten przybliży Jego Ekscelencja arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy.
1: Ortodoksja. Nadajemy codziennie od 16 do 21.
2: Referat jest o człowieku. Nauka o człowieku to antropologia, więc wszystko to, co będzie się nazywało antropologią, antropologicznym wątkiem, będzie dotyczyło człowieka. I drugi ważny termin, który pojawi się na pewno w tym referacie, to soteriologia, to nauka o zbawieniu. Ale będę się zatrzymywał w tych momentach, żeby ewentualnie wyjaśnić. Temat brzmi współczesna antropologia chrześcijańska. Gdyby można było zobaczyć przygotowany przeze mnie tekst, to słowo współczesna jest w cudzysłowie wzięta, dlatego że antropologia zawsze jest jednakowa i człowiek, pomimo że zmieniają się czasy, pozostaje zawsze ten sam. A więc proszę mi pozwolić, że przystąpię do przedstawienia prezentacji mojego referatu. Pomimo upływu czasu, niezwykłego rozwoju techniki i nauki, a szczególnie psychologii i medycyny, wciąż wzmaga się żywe zainteresowanie człowiekiem. Żadna z żywych istot nie rozwinęła tak daleko idącej analizy samej siebie jak sam człowiek. Jeśli już, to poznawała siebie bardziej w świetle potrzeb biologicznych czy też instynktownych zachowań. Taka wiedza jest wiedzą bytową, egzystencjalną, ale nie ontologiczną, a więc nie dotyczy i duszy, i ciała. Helenistyczna starożytność, pomimo religii, najważniejsze miejsce wśród żywych istot zaoferowała człowiekowi. Cechą charakterystyczną, która wyróżnia człowieka ze wszystkiego, co żyje, jest logos, a więc słowo. Stąd też dla starożytnej myśli helenistycznej był on, ja to zaraz przetłumaczę, zoon logon echin, czyli zwierzem, które miało słowo. Co nie wskazuje tylko na dar mowy, ale przede wszystkim na zdolność do refleksji nad samym sobą, refleksji, którą można wyrazić słowem. Trudność w samoanalizie człowieka nad jego człowieczeństwem zawsze była wynikiem pluralizmu w antropologii. Im bardziej rozdrabiano człowieka na sfery i przestrzenie jego istnienia, tym mniejszą stawała się wiedza na jego temat. Czy można więc mówić o współczesnej koncepcji antropologii chrześcijańskiej, zważywszy na fakt, że człowiek od wieków jest ten sam, a zmianom ulegają jedynie uwarunkowania, w jakich żyje? Antropologia chrześcijańska jest antropologią diachronicznie chrześcijańską i eklezjalną, ale wymagającą nieustannej redefinicji. I to nie dlatego, że zmieniają się parametry życia człowieka, lecz przede wszystkim po to, aby pomóc człowiekowi w poznawaniu samego siebie. To najtrudniejsze zadanie, z jakim przyszło mu się zetknąć w swoim życiu – poznać samego siebie. Paradoksalnie wygląda fakt, że człowiek, wiedzący prawie wszystko o świecie zwierząt i roślin, o rzeczywistości astronomicznej i globalnych zagrożeniach, często nie posiada o samym sobie podstawowej wiedzy. Punktem wyjścia antropologii chrześcijańskiej jest obecność obrazu i podobieństwa Bożego w człowieku. Ta protologiczna, a więc protologia to nauka mówiąca o początkach istnienia, ta protologiczna prerogatywa idzie w parze z wolnością, która to wolność zwiastuje odpowiedzialność za czyny i dokonywane wybory. Wszystko to było darem, ale też i wyzwaniem dla człowieka, przywilejem, lecz jednocześnie zostało obarczone wielką odpowiedzialnością. Antropologia chrześcijańska uległa diametralnej przemianie po upadku człowieka. Największej deformacji i okaleczenia doznała ludzka natura. Doświadczyła rozszczepienia bytowego na duszę i ciało wskutek śmierci i zniszczenia. Nam sobie trudno wyobrazić, że pierwszy człowiek nie miał świadomości tego, że składa się z duszy i ciała. On był jednością. całkowitą. Wybór zła stał się bardziej naturalny, aczkolwiek niepożądany przez człowieka. Stan ten fenomenalnie wyraził i uargumentował apostoł Paweł, mówiąc: wiem bowiem, że zakon jest duchowy, ja zaś jestem cielesny, zaprzedany grzechowi, albowiem nie rozeznaję się w tym, co czynię, gdyż nie czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Kto dobrze zna modlitwy wieczernie, to w 9 albo w 8 modlitwie do Bożej Matki jest: nie wiem, preczyste ja Gospodzie, odkudu ja, że nienawidzę, ta i lublu, a blagaja przestupaju. To jest jakby parafraza tych słów, że spowiadamy się Matce Bożej, dlaczego robimy to, czego nie chcemy. Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, że słowa te apostoł kieruje wcale nie do grzeszników, ale osób świętych. Oto jak tłumaczy te słowa Abba Teonas z dzieł świętego Jana Kasjana, Rzymianina. Cytuję: tak więc, jeśli apostoł był bogaty w takie dary, to czym jest to dobro, którego on nie czynił i nad którym płakał? Nie możemy się tego dowiedzieć, jeśli nie wejdziemy w zamierzone położenie, w którym on wypowiadał te słowa. Stąd wszystkie cnoty, jakie posiadał, są jakoby jak drogocenne, błyszczące kamienie. Jednak, jeśli porównać je do błyszczącej, doskonałej perły, której szukał i chciał posiąść ewangeliczny kupiec i sprzedał wszystko, aby ją mieć, to wówczas ich wartość, tych kamieni, okaże się być za mała, nijaka, taka, że nawet przy szybkiej ich rozprzedaży nabycie tylko tego jednego bogactwa ubogaciłoby sprzedawcę niezliczonymi dobrami. Obecna wizja antropologiczna stara się tłumaczyć ten stan niemożliwością wpływu człowieka na zmianę swojej sytuacji. Zauważalna kapitulacja przed własną słabością zamienia się bardzo często w prawo usprawiedliwiania swego postępowania. To dzisiaj bardzo widać na przykład w wielu zachowaniach dotyczących różnych zjawisk, grzesznych zjawisk, które pretendują na miano dobrych uczynków. Przypadłość staje się cechą daną człowiekowi przez Boga. Dochodzi do utożsamienia skłonności z czynem, gdzie skłonność sprawiedliwie domaga się uzewnętrznienia, paraliżując wolę człowieka i wolność wyboru dobra. Chrześcijańska wizja antropologiczna zmierza w nieco innym kierunku, a mianowicie uświadomienia sobie własnej choroby, którą w kontekście grzechu pierworodnego nazwiemy

przestrzeganie przykazań Chrystusowych odkrywa człowiekowi jego słabość. Dla zrozumienia tej paradoksalnej rzeczywistości potrzebna jest redefinicja grzechu i uwolnienie go spod definicji skolastyki i szkolnego katechizmu. Bo w katechizmie zobaczymy, że grzech to zerwanie jedności z Bogiem, a bardzo często też pojmujemy grzech w kategoriach psychologicznych, tak, że obrażamy Boga. Tak wcale tak nie jest. Na taką redefinicję niewątpliwie pretendują słowa ojca Sofroniusza Sacharowa, ucznia świętego Sylwana Zatosu, który mówił, cytat, grzech jest przede wszystkim zjawiskiem duchowym i metafizycznym. Korzenie grzechu sięgają mistycznej głębi duchowej natury człowieka. I tutaj jest to, co teraz zabrzmi. W tym tkwi różnica pomiędzy pojmowaniem grzechu przez zachodnie chrześcijaństwo i przez prawosławie. Istota grzechu nie tkwi w naruszeniu normy etycznej, lecz w odejściu od wiecznego życia Bożego, dla którego człowiek został stworzony i do którego w sposób naturalny, czyli zgodnie ze swoją naturą, jest powołany. Grzech dokonuje się przede wszystkim w ukrytej głębi ducha człowieczego, ale jego skutki dotyczą całego człowieka. Popełniony grzech uwidacznia się na duchowym i fizycznym stanie człowieka. Uwidacznia się w jego wyglądzie zewnętrznym. Odbija się na losie samego człowieka. Nieuchronnie przekracza granice jego indywidualnego życia i obciąża złem całą ludzkość, a przez to odbija się na losie całego świata. Nie tylko grzech praojca miał skutki o znaczeniu kosmicznym, ale i każdy grzech, jawny czy ukryty, mały czy duży, grzech każdego z nas odbija się na losie całego świata, mówi święty, już można powiedzieć, archimandryta Sacharow. Wspomniane w tym fragmencie drogocenne kamienie więc wskazują na cnoty chrześcijańskie zdobyte wysiłkiem ascetycznym przy współudziale łaski Bożej. Tekst ten nie odnosi się do bezczynności soteriologicznej, ale staje się zrozumiałym dopiero w kontekście dynamiki ascezy. Problemem współczesnej antropologii jest błędna percepcja grzechu, a więc błędne pojmowanie grzechu i dobrego uczynku człowieka. Grzech stał się bardziej wykroczeniem moralnym, piętnowanym, najbardziej eksponowanym, a zwłaszcza jeśli zaistniał wśród ludzi w obszarze sakrum, czyli na przykład zaistniał w kościele. Wówczas nadzwyczaj wyjątkowo usprawiedliwia on słabość zwykłych ludzi, którzy często niesłusznie postrzegają siebie jako należących do świata profanów. Na miano dobrego uczynku zasługują czyny powszechnie uznawalne i akceptowalne. Chrześcijaństwo Wschodu, a więc prawosławie, podkreślając obecność prawa moralnego w człowieku, nigdy nie zdominowało moralnością duchowości człowieka. Relacja pomiędzy jedną i drugą jest bardzo czytelna, zmierzając w kierunku właściwej antropologii. Kim jest dzisiaj współczesny człowiek moralny? To taki człowiek, który nie czyni oczywistego i widzialnego zła, którego my nie widzimy. Nikt jednak nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego taki jest i dlaczego nie czyni tego widzialnego zła. Wniosek nasuwa się samoczynnie, że nie każdy powszechnie uznawany za moralnego okaże się być człowiekiem spełnionym w głębokim tego słowa znaczeniu. Człowiek duchowy, a więc zmierzający do odnalezienia utraconego podobieństwa Bożego, nie może być człowiekiem niemoralnym. Wówczas bowiem nie byłby także człowiekiem duchowym. Jego moralność często ukrywa się w ciągłym pokajaniu, w ciągłym dążeniu do niedoskonałej doskonałości. Klasycznym przykładem takiej niemoralnej duchowości pozostaje od wieków postać Łotra, razbojnika, który moralnym z pewnością nie był, ale stał się człowiekiem duchowym poprzez rozpoznanie w jednej minucie dramatu swojego życia. I to on jako pierwszy otworzył drzwi do raju. Nie ma wątpliwości, że w dzisiejszej medialnej wizji moralności człowieka w szerokim pojmowaniu tej sentencji Łotra nie miałby on szans na swoją rehabilitację. Ten przykład wyraźnie odkrywa przed nami pewien problem we współczesnej antropologii, która nie stara się obiektywnie usprawiedliwić pewnych niepodważalnych faktów. Nasza redefinicja grzechu wyraźnie podkreśliła jego kosmiczne konsekwencje, a mianowicie, że popełniony grzech uwidacznia się na duchowym i fizycznym stanie człowieka i odbija się na losie samego człowieka. Nieuchronnie

0: Tron nie przekracza granicy jego indywidualnego życia i obciąża złem całą ludzkość, a przez to odbija się także na losie całego świata. Człowiek zatem ponosi odpowiedzialność za zjawiska zachodzące w swoim i przyszłych pokoleniach. Nie wolno tych zjawisk interpretować poza człowiekiem. Droga do ich eliminacji i uzdrowienia nie leży na mapie ich obojętnej akceptacji, ale przede wszystkim zmierza w kierunku duchowej retrospekcji antropologicznej. W chrześcijaństwie skłonność nigdy nie usprawiedliwia czynu. Czyn natomiast jest wynikiem wyboru człowieka, a nie rezultatem skłonności. Doskonale odzwierciedla to przykład osób, które postanowiły żyć w dziewictwie i przy pomocy Bożej panują nad swoją skłonnością naturalną, w imię czegoś wyższego, w tym wypadku w imię Boga. Najbardziej niepokojącym staje się fakt powszechnej obrony osób usprawiedliwiających swoje grzeszne czyny słabością natury. Obecne jest to w środkach masowego przekazu, promowane w telewizyjnych serialach, bardzo mocno ostatnio, i przekazywane młodym pokoleniom jako coś zupełnie normalnego, wymagającego specjalnej obrony. Kościół jest jednak tym miejscem, gdzie rzeczy nazywa się swoimi imionami i gdzie grzech nigdy nie stanie się cnotą, a cnota nie zamieni miejsca grzechu, chyba że jako rezultat pokajania, a więc jego wyeliminowania. Perspektywą współczesnej antropologii powinno być wspólne działanie na rzecz uspokojenia ludzkiego wnętrza, zrównoważenia głosu ludzkiego sumienia. Jedyne, czego nie jest w stanie człowiek oszukać, to własnego prawa moralnego. Patriarcha Cyryl, widząc narastające niebezpieczeństwo dla człowieka, apeluje, tutaj cytat, rzeczywiście istnieje tylko jedna siła, zdolna powstrzymać wzrost zła, powstrzymać entropię świata. Tą siłą jest dobro czynione przez każdego człowieka oddzielnie i przez wszystkich razem. Nigdy jeszcze ludzie nie dysponowali tak silnym powodem do tego, aby unikać zła i czynić dobro. Dzisiaj tym powodem jest fizyczne przeżycie. Chcesz żyć? Czyń dobro. Chcesz żyć? Żyj zgodnie z normami moralnymi własnego prawa. Moralnego, które Bóg zawarł w naturze człowieka i które są rozpoznawalne w normach moralności społecznej. Koniec cytatu. Patriarcha wyraźnie podkreśla moralność zakorzenioną w ludzkiej naturze. Jej cechą znamienną jest dominacja nad skłonnością, nawet jeśli uległa ona obiektywnemu zniekształceniu i deformacji. Ważnym zatem jest, aby współczesna antropologia stała się antropologią naturalnej moralności, a nie tylko społecznej i humanitarnej. Zawsze wtedy będzie ona prawdziwa i duchowa. Nie sposób nie przytoczyć tutaj nasuwającego się wniosku kryterialnego, a mianowicie, że prawdziwa duchowość zawsze będzie moralna, ale nie każda moralność będzie duchowa. Ta pierwsza bije ze źródły natury człowieka, zmierzającej do swego uzdrowienia. Ta druga uzewnętrznia się tylko w ludzkim, odwróconym odbiorze. I jeszcze jedna bardzo ważna cecha. Im bardziej prawdziwą i autentyczną jest moralność, tym bardziej będzie ona skrywana, niedoceniana, niezauważalna, bowiem w chrześcijańskiej antropologii paradoksalnie prawdziwa cnota nigdy się nie opłaca. Dlatego tak trudno o jej pielęgnacji i utrzymanie. Redefinicji wymaga również wolność człowieka, która w obecnym wymiarze antropologicznym nie tylko dopuszcza, lecz respektuje, a nawet domaga się obecności grzechu. Liberalna postawa nie nawołuje do uwolnienia się od grzechu, ponieważ liberalizm w ogóle nie zna takiego pojęcia jak grzech. Różnica pomiędzy liberalizmem a chrześcijańską wolnością polega na tym, iż pierwszy mówi o wolności upadłego człowieka, a druga człowieka zbawiającego się. Warto w tym miejscu określić parametry samego zbawienia. Czym ono w ogóle jest i jak się przejawia? Święty Ignacy Bręczaninów ukazuje takie parametry, mówiąc, żeby wiedzieć, do czego sprowadza się nasze zbawienie, najpierw trzeba poznać, w czym tkwi nasza zguba. Albowiem zbawienie potrzebne jest tylko dla zaginionych. Poszukujący siebie uznaje siebie chcąc, nie chcąc, za zaginionego, bo po co w innym przypadku szukałby zbawienia? Ten świadomie zaginiony człowiek więc jest człowiekiem, który w istocie problemu odnalazł się i który zmierza do prawdziwej wolności. Nie ma prostszej rzeczy niż udowodnienie, że liberalna koncepcja wolności człowieka czyni go tak naprawdę zniewolonym i w istocie pozbawia go swobody. Osoba, która nie jest w stanie nie popełnić grzechu, nawet jeśli bardzo tego pragnie, nie jest osobą wolną. Bowiem wolny czyni to, co czyni bez najmniejszego cienia przymusu. Tutaj natomiast sytuacja jest odwrotna. Przykładem działania takiej naturalnej wolności jest chociażby miłość, do której nie można zmusić człowieka. Jaką zatem perspektywę oferuje chrześcijańska, nawet ta współczesna antropologia? Jej optymistyczny klimat zarysowuje się w Pawłowym liście do Rzymian i można go odnieść nawet do najbardziej beznadziejnej sytuacji polityczno-społecznej i każdej innej. Oto co mówi apostoł. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska będzie bardziej obfitowała. Czy dla obfitości łaski więc potrzebny jest przesyt grzechu? To nielogiczne, nawet z chrześcijańskiego, często paradoksalnego punktu widzenia. Łaska zaobfituje tam, gdzie nastąpi zmiana sposobu myślenia. To się nazywa metanoia. Gdzie odnajdzie chętnych i gotowych do jej przyjęcia. Będą nimi często łotrzy i niemoralni, ale to oni otworzą drzwi do raju, bo grunt ich serca będzie w tej duchowej beznadziei najbardziej chłonny na łaskę Bożą. Przemiana umysłu, metanoia, stanowi dla każdej koncepcji antropologicznej warunek konieczny, z łaciny warunek sine qua non. Wskutek przemiany umysłu człowiek staje się zdolny do samokrytyki, ale takiej prawdziwej, obiektywnej samokrytyki, osądzania siebie oraz do dobrowolnego podejmowania umartwień na rzecz własnej poprawy. Dzięki temu przezwyciężana jest deprawująca przyjemność zmysłowa, która jest powodem popełniania prawie każdego grzechu. Rezultatem przemiany umysłu jest osiągnięcie na nowo swej prawdziwej i autentycznej wspaniałości. W obecnej dobie rozważań antropologicznym wiele się mówi o tej wspaniałości, podkreślając znaczenie godności człowieka, która jest lejmotywem jego istnienia i życia na ziemi. Ta godność człowieka bywa jednak określana jako prawo do wszystkiego, co dobitnie wyraża rosyjskie słowo wsiedozwolenność. Kosmiczne konsekwencje działalności człowieka, jego grzechów i błędów zamykają się w granicach tego terminu wsiedozwolenność, który sam w sobie etymologicznie nie zna granic, bo jest wsiedozwolenny, bowiem na wszystko pozwala. Godność człowieka zakłada dla niego szacunek. Charakter tej godności często określały zasady społecznego pożycia, płaszczyzna bytu socjalnego, tożsamość narodowa. Stąd wniosek, że godność niejednokrotnie nie bywa równa godności. Tutaj po raz kolejny widać, że każda próba i forma pluralizmu w zagadnieniach antropologicznych prowadzi często do ich sprzecznej konfrontacji. Antropologia chrześcijańska mówi o całym człowieku, nie rozdrabiając go na przejawy istnienia, lecz widząc w nim jedno istnienie. Pomimo, że człowiek zgrzeszył i poniżył swą godność, Bóg, i tutaj cytat, nie zlikwidował człowieka, który od niego odstąpił, ale uczynił i dalej czyni wszystko, aby człowiek powrócił do swego pierwotnego przeznaczenia. To znaczy czyni wszystko dla zbawienia człowieka. Koniec cytatu. Gdyby dopuścić możliwość teologicznej spekulacji odnośnie do stanu pierwotnego człowieka w raju i jego godności, to jego zadaniem było wzrastanie w niej i jej doskonalenie. Można więc pokusić się o pytanie, czego człowiek nie wiedział przed swoim upadkiem? Odpowiedź może zaskakiwać, ale teologicznie jest poprawna. Nie wiedział, kim będzie bez Boga. Współczesna antropologia często balansuje na tej samej szali, z tą różnicą, że jej człowiek to człowiek poupadkowy, a zatem tutaj rezultat wyobcowania Boga z jego życia może być o wiele bardziej groźniejszy, jeśli nie całkowicie zgubny w wymiarze eschatologiczno-kosmicznym. Każdy grzech, również i dzisiaj, dokonuje się w trzech wymiarach, a mianowicie w wymiarze namowy bądź propozycji. Jest to termin znany w dobrotolubii jako prylog, a więc propozycja, doznania rozkoszowania się, usłażnienia i zgody akceptacji, согласия. Namowa następuje od szatana, doznanie od ciała, a zgoda od ducha. Wszystko to widoczne jest w upadku pierwszego człowieka, gdzie pierwszy grzech dokonał się za namową diabła. Ewa jako ciało poddała się doznaniu, A Adam, jako duch, wyraził na wszystko zgodę. O ile wzrastanie pierwszego człowieka w godności dokonywało się naturalnie, o tyle upadłego wymaga już pomocy Bożej. Bez tego boskiego pierwiastka odzyskanie godności staje się niemożliwe. Potrzebny jest ogromny wysiłek i siła woli. Mamy tutaj do czynienia z wolnością, która staje się dobrowolnym zniewoleniem. Stąd też manach, który przyjmuje śluby zakonne, musi wyrzec się własnej woli. Jest to dobrowolne zniewolenie po to, żeby stać się wolnym. Przeżywany obecnie kryzys nie jest zjawiskiem polityczno-ekonomicznym, ale antropologicznym i to głęboko. Nie warto w tym miejscu pomijać ważnego szczegółu etymologicznego słowa kryzys. Z języka greckiego i krisis, słowo kryzys, oznacza sąd, a więc wynik i rezultat czegoś. Kryzys nie jest stanem, sytuacją i warunkami, w jakich zechciał żyć sam człowiek, a skoro to była jego wola, to naprawianie kryzysu należy zaczynać od człowieka, a nie od sytuacji, w której się znalazł. Problem więc jest głęboko antropologiczny. Doszło do zachwiania wartości antropologicznych, które zaczęły zmierzać w kierunku doczesności i konsumpcjonizmu, a zatraciły wymiar wieczności, suspectio eternitatis, również taki termin klasyczny dla teologii. Logiczne istnienie człowieka i świata realizuje się właśnie w tej perspektywie, w perspektywie wieczności. Wszystko, co człowiek czyni, zdobywa, łącznie z wiedzą, postuluje i czym żyje, musi mieć odniesienie do wieczności. Nie może tkwić w okowach czasu i przestrzeni. Profesor Osipow ukazuje to na przykładzie hierarchii planów bytu człowieka, gdzie najniżej umiejscawia się wymiar fizyczny, dający się określić jako duchowa wegetacja. Nieco wyżej znajduje się wymiar biologiczny, który może być uznawany za wyższy tylko w obecności wymiaru fizycznego. Kolejny poziom to wymiar psychologiczny. Jego wyższość nad poprzednim profesor proponuje zrozumieć na przykładzie przypływu sił w całkowicie osłabionym człowieku na skutek na przykład afektu bądź nerwowego szoku. Kolejny stopień to wymiar moralny, który posiada moc tak wielkiej inspiracji wewnętrznej, iż jest w stanie skłonić człowieka nie tylko do poświęceń, lecz nawet do ofiarowania swego życia w imię wyższych celów. Na wierzchołku tej piramidy ludzkich zachowań bytowych znajduje się wymiar duchowy, przed którym nawet moralność nabiera wartości drugorzędnej. Taki stan determinuje całe życie człowieka we wszystkich jej przejawach, przy czym wzajemne relacje człowieka z jego codziennym życiem i działalnością pozostają zawsze nieodgadniętą tajemnicą. To swoisty antropologiczno-soteriologiczny patent na życie. Miarą duchowości i godności człowieka jest zatem cel życia, system jego wartości, który został przed nim postawiony, a nie wegetatywne duchowo przemijanie. Kolejne ważne zagadnienie antropologiczne to człowiek jako istota komunijna, wspólnotowa. Z teologicznego punktu widzenia, bez pojęcia komunijnej wspólnoty, mówilibyśmy jedynie o Bogu jako wielkim samotniku. Tymczasem jest on odwieczną wspólnotą osób. Komunia, wspólnota to najbardziej pierwotne pojęcie ontologiczne. Nic nie istnieje bez wspólnoty, samo w sobie, w całkowitej izolacji. Nawet sam Bóg jako źródło wszystkiego, co istnieje. Dlatego właśnie wszelki byt ma również charakter komunijny. Nie ma prawdziwego bytu bez wspólnoty, wzajemnej zależności. Również osoba, człowiek nie może istnieć bez komunii. Przekonuje nas ojciec Wacław Hryniewicz. Dzisiejszy świat jest niestety światem samotników. Zawód, którego doznaje nasz wewnętrzny człowiek, prowadzi go w kierunku antropologicznej alienacji. Samotność człowieka i bardziej jest odczuwalna we wspólnocie niż w oddaleniu. Ale nie o tej samotności należy mówić. Jest ona bowiem raczej stanem niż problemem. Problem tkwi w tym, że człowiek nie zawsze sam z siebie jest w stanie rozpoznać zło i grzech. Nie dlatego, że jest głupi, mówi patriarcha Cyryl, ale dlatego, że jego rozum, wola i uczucia znajdują się w sferze działania grzechów i nie może pomylić się w określaniu celów życiowych. Tragedia polega na tym, że człowiek zachował samo pojęcie istnienia dobra i zła, ale nie zawsze jest zdolny jasno rozpoznać, co tym dobrym jest, a co jest złem. Chrześcijańska antropologia jest antropologią wspólnotową, komunijną, a nade wszystko eklezjalną, czyli cerkownej. I w tej problematyce ta komunijność kryje się w teandryczności, bogoczłowieczeństwie, Kościoła ukazującego człowiekowi prawdziwość dobra i zła. W Kościele nic nie jest tylko boskie i nic nie jest tylko ludzkie. Wszystko na wzór unii hipostatycznej, a więc połączenia dwóch natur w Chrystusie, dokonuje się w sposób bogoludzki. Kolejność przymiotnikowa tych terminów nie stanowi przypadku. To bogoludzkość zbawia człowieka, a nie człowiekoboskość. Wrażliwość rozpoznawcza ulega człowiekowi deformacji. I chociaż inicjatywa należy zawsze do człowieka, to swoje źródło ma w Bogu. Nie jest zatem bez znaczenia, że w raju człowiek nie mógł próbować owoców poznania właśnie dobra i zła. Nie samego zła, lecz dobra i zła. Kolejne etapy ludzkiej historii udowadniają, że człowiek nigdy nie jest kuszony samym złem, ale zawsze złem z domieszką dobra, bądź rzekomym dobrem ze sprytnie ukrytym w nim złem. Samo zło byłoby przez niego rozpoznane natychmiast. Przemieszane dobro ze złem trudniej poddaje się rozpoznaniu. Dokonuje się to często w sferze swoistych subkultur, humanistycznych dążeń do polepszenia życia na ziemi, ujmujących haseł humanitarnych. Współczesna antropologia musi wrócić do swojego naturalnego epicentrum, którym jest ludzkie sumienie. Należy jednak pamiętać, że obecność chaosu w przestrzeni, duchowości człowieka często powoduje rozregulowanie autentycznych parametrów jego sumienia. Człowiek już nie wie, co jest tym sumieniem. Okazuje się więc, że sumienie również wymaga ciągłej konfrontacji z tak zwaną świadomością cerkwi. Poszukujący, a często i zaginiony człowiek w Kościele powinien odnaleźć poza wiarygodną i nienaruszoną nauką wewnętrzną równowagę, poczuć się prawdziwym człowiekiem, odnaleźć swoje prawdziwe człowieczeństwo. Proces ten wymaga od niego zdecydowania. Droga do poprawy nie prowadzi poprzez marzycielstwo, fantazje, zamierzenia i plany, lecz przez determinację i natychmiastowe zdecydowanie. Dla odnalezienia wiarygodnych parametrów ludzkiego sumienia potrzebna staje się świadoma postawa wobec prawdy. Nurtujący od lat ludzką ciekawość fragment wypowiedzi Chrystusowej: każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciwko duchowi nie będzie odpuszczone. Nie traci swej aktualności, zwłaszcza w dobie dzisiejszych rozważań antropologicznych. Czym jest ten wielki grzech? To wielkie bluźnierstwo, które nie będzie odpuszczone ani w tym, ani w przyszłym wieku. Czy zabójstwa, gwałty, mordy, grabieże i inne występki rodzaju ludzkiego, które wypełniają noty codziennych doniesień medialnych, nie definiują tego niewybaczalnego grzechu ani w tym, ani w przyszłym wieku? Jeśli tak, ewangeliczny Łotr stałby się wtedy postacią ambiwalentną soteriologicznie. Bluźnierstwo przeciwko duchowi, o którym mowa w tekście, nie oznacza bynajmniej grzechu przeciwko Trójcy Świętej, ani trzeciej hipostazie Trójcy Świętej. Chodzi tutaj o coś zupełnie innego, a mianowicie o sprzeciwianie się tej prawdzie, o której wiemy, że jest dla nas prawdą obiektywną. O świadome występowanie przeciwko niekwestionowanym prawom moralnym. Innymi słowy, o zamierzone i świadome zagłuszanie głosu własnego sumienia w imię jakichkolwiek innych celów. Zwalczanie niekwestionowanej prawdy, tej naturalnej, obiektywnej i metafizycznej, czyni z człowieka postać nieludzką, nawet niezwierzęcą, bo w naturze prawo jest respektowane bardziej niż wśród ludzi ostatnio. Ale coś na wzór szkarady. Po grecku to się nazywa apanthropos. Współczesna antropologia winna zatem pielęgnować klimat ludzkiego sumienia drogą głębokiej analizy soteriologicznej, modlitewnego wysiłku i szczerości antropologicznej. Kryterium odzyskiwanej równowagi jest pragnienie modlitwy, a droga do oczyszczenia sumienia, ale jednocześnie sygnał przed jego zagłuszeniem, to nasze zdecydowanie i determinacja. W chrześcijańskiej antropologii nie chodzi bynajmniej o złudną wizję bezgrzeszności człowieka. Nigdy chrześcijaństwo nie żąda od nas bezgrzeszności, bo ona jest niemożliwa do osiągnięcia dla człowieka, z wyjątkiem Jezusa Chrystusa. Abba Teonas zarysowuje, w czym tkwi różnica pomiędzy bezgrzesznością Chrystusa i grzesznością człowieka. Oto co pisał starzec. Ten człowiek, który urodził się od dziewicy, znacznie różni się od nas wszystkich, rodzących się od złączenia obu płci, tym, że my wszyscy nie podobieństwo grzechu, lecz prawdziwy grzech mamy w sobie. On zaś nieprawdziwy grzech, lecz podobieństwo miał grzechu, ale przyjął prawdziwe ciało. Świadomość ta pokazuje nieustanną potrzebę wysiłku w zmierzaniu do doskonałości. Prawosławna antropologia nie żąda od człowieka poczucia i stanu bezgrzeszności, ponieważ to niemożliwe, ale nie przestaje wymagać od niego jednego – pokajania. Zadanie więc dla współczesnej antropologii pozostaje uczciwe określenie, co nią jest, a co nie. I kiedy antropologia staje się antyantropologią? Antropologia zawsze musi tworzyć soteriologię, a więc naukę o zbawieniu. I jeśli zmierza w kierunku hadesologii, hadesologia nauka o piekle, nie pretenduje do nauk antropologicznych. Zagrożenia dla współczesnego świata biją na alarm dla człowieka. Nikomu nie są tak groźne, jak właśnie dla niego. Stały się takie z jego powodu i tylko dzięki odbudowaniu prawdziwego człowieczeństwa w człowieku powrócą do pierwotnej harmonii. Dopóki człowiek oddycha, dopóki może wypowiedzieć chociaż jedno słowo, sformułować jedną myśl, ta perspektywa przemiany, metamorfozy, greckiego przebóstwienia, theoseos, jest tak samo możliwa we współczesnej antropologii, jak i w pierwotnej. Optymistycznym klimatem dla niej służą rozważania świętego Jana Chryzostoma, który mówił: nie lekceważę człowieka, nawet jeśli jest on jeden, bo jest człowiekiem, najważniejszym zwierzęciem, to jest termin teologiczny, zoon, zwierzęciem Boga. Nawet jeśli jest sługą, to też nie jest dla mnie godny pogardy, ponieważ nie poszukuję godności, ale cnoty. Nie szukam władzy ani zniewolenia, ale duszy człowieka. I nawet jeśli on jest zupełnie sam, to zawsze jest człowiekiem, dla którego roztworzyły się niebiosa i świeci słońce, i porusza się księżyc, i wieje wiatr, i biją źródła, i morze się rozprzestrzeniło, i prorocy zostali wysłani, i prawo dane zostało. Lecz dlaczego powinienem to wszystko mówić? Pyta Jan Chryzostom. Dla niego przecież jednorodzony Syn Boży stał się człowiekiem. Mój Pan złożył siebie w ofierze i przelał swoją krew dla człowieka, a ja go mam lekceważyć? Gdzie znajdę wybaczenie? Nie słyszycie, że Pan rozmawia z Samarytanką i kieruje do niej niezliczone słowa? I nie zlekceważył jej, pomimo że była Samarytanką, bo miała duszę, o którą się troszczyła. Nie zignorował jej, mimo że była ladacznicą, bo miała być zbawiona i pokazując wiarę, wielokroć skosztowała jego troski. Koniec cytatu. Jedynie te paradoksalne parametry antropologii chrześcijańskiej sytuują współczesną myśl o człowieku w sferze harmonii z chrześcijaństwem, gdzie człowiek nie będzie ograniczany do barier przestrzeniowo-czasowych doczesnego świata. Współczesna antropologia chrześcijańska to antropologia skierowana na wieczność, na uzdrowienie ludzkiej natury w człowieku, na jego wieczne szczęście, który ma szansę i musi rozpoczynać się już tutaj, na ziemi. Dziękuję za uwagę.
1: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.
2: O współczesnej antropologii chrześcijańskiej mówił Jego Ekscelencja arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy. Serdecznie dziękujemy. A po przerwie powtórka dzisiejszego wydania wiadomości, w których to dziś powiemy m.in. o pielgrzymce autokarowej do Kostomłotów.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś piątek, 17 lipca według nowego stylu. Znajdujemy się w siódmym tygodniu po Pięćdziesiątnicy. Święci, których liturgicznie dziś wspominamy, to święty Andrzej, arcybiskup Krety, święta Anastazja, święta Maria, święta Tatiana, święty Eutymiusz, biskup Suzdalski, a także święty Teodor, biskup Cyrenei. Przed mikrofonem Julia Ochrymiuk. Zapraszam do wysłuchania dzisiejszego serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. W dzisiejszym wydaniu wiadomości powiemy o harmonogramie zbliżających się uroczystości w Zaleszańskim Monasterze, zapisach na pielgrzymkę kajakową do Supraśla, a także na pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów. Przedstawiamy porządek nabożeństw w święto Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej i Męczenników Podlaskich w monasterze w Zaleszanach. Modlitewne uroczystości rozpoczną się w piątek 24 lipca całonocnym czuwaniem o godzinie 17. Następnie w sobotę 25 lipca o godzinie 8.30 akatyst ku czci Przenajświętszej Bogurodzicy, o godzinie 9.30 powitanie hierarchów, a o godzinie 10 uroczysta boska liturgia i procesja. Serdecznie zachęcamy do udziału w modlitewnych uroczystościach w monasterze w Zaleszanach. Bractwo Prawosławne w Gródku serdecznie zaprasza na 15. pielgrzymkę kajakową z Gródka do Supraśla, tradycyjnie w dniach 8-9 sierpnia. Trasa pielgrzymki prowadzić będzie kolejno przez Gródek, Nowosiłki i Supraśl. Więcej szczegółów oraz zapisy pod numerem telefonu 782 988 174 782 988 174. Organizatorzy proszą o dobieranie się parami w celu usprawnienia przepływu kajakiem, a także przygotowanie danych, numeru PESEL i adresu zamieszkania do ubezpieczenia. Dzieci i młodzież do 16 roku życia obowiązuje pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Zapisy trwają do wyczerpania miejsc. Bractwo Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku serdecznie zaprasza w dniu 1 sierpnia na pielgrzymkę autokarową do Kostomłotów z okazji Dnia Pamięci Świętego Serafima Sarowskiego. O godzinie 5 odjazd, o godzinie 8.30 akafist, o godzinie 10 liturgia, procesja i posiłek, a powrót do Białegostoku planowany jest na godzinę około 17. Zapisy pod numerami telefonów 883 772 000 lub 503 130 337. Zapisy trwają do 25 lipca.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czy modląc się powinniśmy wypowiadać słowa modlitwy na głos, czy można to robić w myślach?
0: Odpowiada ojciec Jarosław Jóźwik.
2: Ogólnie modlimy się na głos, ale nic nam nie przeszkadza modlić się również po cichu. Natomiast jeśli stoimy na modlitwie swojej, tej osobistej modlitwie, przed naszymi ikonami w domu, to należy modlić się na głos. Natomiast apostoł Paweł wzywa do tego, żebyśmy modlili się nieustannie. Czyli nie oznacza też, że musimy cały czas mówić nasze modlitwy, wzywać imienia Pańskiego, tak, na głos i wymawiać tych modlitw na głos, ale też ta modlitwa, która jest naszą wewnętrzną modlitwą, ona jest kontynuowana już w naszych myślach, a nasze myśli powinny być skupione wokół Pana Boga. Dlatego też modlimy się oczywiście w tej naszej tradycji takich osobistych modlitw, stojąc na modlitwach porannych, wieczornych, módlmy się na głos. To również pomaga nam na usłyszenie też, w jaki sposób się modlimy, ponieważ jeśli modlimy się w myślach, to te myśli bardzo często nam uciekają i inne myśli nas dopadają. A kiedy właśnie czytamy to, kiedy czytamy modlitwy, kiedy czytamy psałterz, czytanie psałterza na głos jest niezwykle ważnym elementem i zawsze tak jak widzimy. I też ten element, który naszej tradycji, to widzimy na naszych nabożeństwach, to nie mamy mszy cichych, tak jak było w Kościele Rzymskokatolickim, ale nasze wszystkie liturgie, wszystkie nasze nabożeństwa, czyli boska liturgia, nabożeństwo wieczorne, poranne, to są teksty czytane na głos. Oczywiście mamy elementy, które i w naszych dzisiejszych służebnikach się pojawiają, ale i w trebnikum również, na przykład na poświęcenie, wielkie poświęcenie wody, czy też w trakcie chrztu, kiedy udzielamy dziecku, to jest na przykład ta modlitwa, którą czytamy, słyszymy, że jest napisane, że kapłan modli się po cichu, tak? Także widzimy również i kapłan czasami jest wezwany do tego, ale szczególnie zwróćmy uwagę na to, że wszystkie nasze te prośby w cerkwi są, to są aklamacje, to są głośne wypowiedzi, to są głośne wezwania i powinniśmy starać się zawsze głośno modlić, donośnie, tak w sposób po prostu zrozumiały też dla nas. Nieważne w jakim języku będziemy się modlić, chociaż ja zawsze powtarzam, że jestem słowianofilem i zawsze w języku cyrkiewno-słowiańskim. To jest moja modlitwa, ale starajmy się wyraźnie dla siebie, dla innych, niech to nie będą modlitwy mechaniczne, ale skupione. No ale z drugiej strony, tak jak mówię, apostoł Paweł wzywa do nieustannej modlitwy i ta modlitwa, szczególnie Jezusowa modlitwa, to jest modlitwa cicha, która jest w naszych myślach, modlitwa serca.

Za nami powtórka dzisiejszych wiadomości. W ten sposób rozpoczęliśmy ostatnią godzinę tego piątkowego programu. Po przerwie czeka nas jeszcze relacja z modlitewnych uroczystości na Świętej Górze Jawor, a także modlitwy wieczorne.

0: Święta Góra Jawor, położona w Beskidzie Niskim w pobliżu Wysowej Zdroju, jest jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w Polsce. Sanktuarium związane jest z wydarzeniami z 1925 roku, kiedy według przekazów mieszkańcy okolicy doświadczyli objawień Matki Bożej. Wkrótce w tym miejscu powstało źródło uznawane za cudowne, a następnie wybudowano drewnianą kaplicę pod wezwaniem opieki Najświętszej Bogurodzicy. W bieżącym roku na Świętą Górę Jawor także zmierzała piesza pielgrzymka organizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej. Zapraszamy do wysłuchania relacji z modlitewnych uroczystości ze Świętej Góry Jawor.
1: Reportaż w Radiu Ortodoksja.
2: Na Górze Jawor objawiła się Matka Boża.
3: Duże ważne święto Petra i Pawła. Góra Jawor to się wszystko razem wiąże. Objawienie Matki Bożej na Górze Jawor. Po tym pielgrzymki najróżniejsze z różnych stron tutaj przyjezdni gości z całego świata w zasadzie na Petra i Pawła przyjeżdżają. A święto Petra i Pawła, ono duże ważne dla tych mieszkańców tu i duże ważne dla wszystkich, którzy przyjeżdżają. Duże ważne, że są to te pielgrzymki, że chociaż i ty, i starszy, i młody czują to tu taką więź z tym światem. Można się spotkać i duże ludzie się spotykać, które się nie znali, albo się poznają jeszcze dodatkowo.
4: Święta Góry Jawor związana jest historia z objawieniem Matki Bożej w roku 1925. Onże my jak 100 roku, w minionym roku my torżestwem oświadkowali czas objawienia Matki Bożej na Świętej Górze Jawor, jaka jawiła się żinkam, żeby popередити ich pro to, co ich żde, pro to, co się stane za niedługi czas. I to się stało, bo 44, 45, 46 rok to pereselinia na Ukrainę, a potem 47 akcja Wisła. Matka Boża zaliczyła swój ślid z prośbą budowy na Świętej Górze Jawor cerkwę. Tym ślidom, można сказати, jest krest postawiony tam propamiętny w miejsce jej prośby na wybudowanie chramu Bożego, je drzewo wody. I tak cerkwa stojała do 1947 roku, gdzie w większości przychodzili do niej pałomniki z grekokatolicy, ale i prawosławni z okolicznych sił. Potem była akcja Wisła i w rokach 50. można było dynekotrym wrnuty do byłszego województwa rzeszowskiego. I to kilka rodzin wrnuło tu i organizowali życie cerkowne w duchu cerkwy prawosławnej, bo na grekokatolicku im nie dozwolono, bo nie pro to mała buty, jak to każe po ukraińsku, akcja, żeby wy tu moliłeś, Gospody pomyłuj, tylko macie modlić się tam inaczej. Otóż ludzie wtedy sowokupili się przy cerkwy prawosławnej, widrotyło się życie cerkowne na Świętej Górze Jawor, postepenno wedeno takie cykliczne bohosłużenia na Świętej Górze Jawor, ale zawsze, kiedy była potrzeba służby Bożej na Górze Jawor, świeszczennika, jak były tu na Lemkowinie, nie odmawiali się, służyli. Potem pojawiła się inna opcja i teraz my zmuszeni budować nową cerkę, która pomaleńkę się buduje.
3: Lemki było nie mnogo, jest ich dużo mniejsze. Nie wsi są uznane jako Lemki dla siebie i domają, czy to one żyją, czy w Polsce. Lemki, one dużo pamiętają o swojej historii, one nie zapominają to. Historia jest taka, jak ona jest. Teraz mamy różne przykłady tych historii, które są. Góra Jawor ma swoje znaczenia. Jedyne takie miejsce tu na naszym terenie, które jest takim miejscem, gdzie ludzie przychodzą, żeby pokłonić się Matki Bożej. A Petra i Pawła to jest święto, które obchodzimy i tam właśnie w tym miejscu spotykają się wsi, które przyjeżdżają. Tam jest takby jakby cel tej pielgrzymki, która idzie tam gdzieś z daleka i oni się spotykają właśnie na Górze Jawor.

Koleby nie było powrotu Lemkiów do prawosławia, to nie tylko ja, ale historyki i cerkwy, i świtowy skazaliby, że tu by nie było ni słowa po rusku, ni modlitwy po rusku, niczego by nie było, bo nie miałaby na kim sperty się ni cerkow prawosławna, ni potem cerkow grekokatolicka, jaka widrodyła się jakoby, tak? W roku 91 i mogli to rozpoczaty, odnowyty swoje życie cerkowne, bo było to zaboronione przez jakiś czas w pewnych miściach w Polsce. Też mogli służyć, też nie mogli służyć, ale zawsze tak się właśnie robi, żeby podzielić ludzi daty, nie daty, a może przyczyny. Otóż to jest tak jak po waszemu wagome znaczenia powernienia Lemkiów, bo jakby nie było powernienia Lemkiów, to ciekawe by było, czy by organy do cerkwy nie przyszły i wse inne. A tak trzeba było dla Watykanu stworzyć apostolską administrację Lemkowiny, a prawosławne pomaleńkę swoje życia odbudowywali, budowali cerkwy i teper tak po czysle to je chyba tylko trzy cerkwy z tamtego okresu, jaki my mamy i w których my odprawiamy Bożestwenne liturgii. To ty prawosławny sperat II wojny światowej. Często nazywany czasowniami, no bo byli budowane czasowo. Od najbliższa cerkwa, w której wy jako pałomniki mogli buty, Kwiatoń, cerkowcia maleńka z roku 1933, seło wielkie, 98% ludzi przeszło do prawosławia, wernuło, ale nie mogli korzystać z tej cerkwy, która jest teper UNESCO. Wybudowali sobie cerkowciu. My w tej cerkwi odnowili życia cerkowne w 80-tych rokach 20 stulecia i tam służymy Bożestwennej liturgii, tam się molimy. Niebogato ludzi, ale mocny duchom. Cerkwa na Świętej Góry Jawir ma status

0: udaje się realizować. Może nie tak skoro, jak dane, którym by się wydawało, że to można tak i siak, ale to je radzi z władykę, że cerku powstaje.
1: Furt jest tak, że Lemke pamiętają pro swoją historię. Oni furt żyją tą historią. To tu naszą tradycję, którą nam predają z pokolenia na pokolenia, tyż furt jest. Czy to w cerkwi, czy to w doma. Na żal nas coraz mniejsze tu w horach. Ale dziękuję Bogu, przyjeżdżają i do nas, jak my wysiedujemy z czużyny, czyli z tych zemel, do których naszych dziedziów wygnali. Pamiętają, że Hora Jawir to jest nasza hora, nasza świata hora. I furt pro nią budą się boroty. Były różne inicjatywy, żeby można powiedzieć zniszczyć to tu naszą światist. Ale jednak nasi ludzie furt stawali proty, że nie, my mamy się modlity, tam Matier Boża proto stanęła, żeby my, Lemke, mieli tam swoje święte miejsce i żeby pro nie pamiętać.
2: Dla każdego Lemka, dla każdego wierującego, Hora Jawor, nie tylko Hora Jawor, to świataja hora.
1: Tak, tak, przede wszystkim. No, na z nich to nie wysiduje Hora Jawir, ale świata Hora Jawir. Staramy się jak najczęściej chodzić. No, głównie na Świato Pierwowerchownych Apostołów Petra i Pawła. Ale i w inne dni, czy na trzeci dzień Wielkodnia, na Uspienia, zawdzięki naszemu władycie, ale przede wszystkim Gospodu Bogu, świeszczenikam, budujemy nowy chram. A teper nam przyszło się radować z tego, że rosnę nowa cerką nasza.
2: Ty zjawiajesz się starszynioju bractwa, sioj jeparchii. Jakie ja inicjatywy jakby bractwo robi? Kop nie zabywać pro historię, kop integrować się, kop hurtować się.
1: Przede wszystkim 36 roku organizujemy pomniczeństwo na Światu Horu Jawir. Ale i nie lem, kiedy chodzi o Światu Horu, bo pierwsze staramy się i furt wyprzedzać tak, żeby było świadkowo. A kiedy chodzi o historię, to pamiętamy przede wszystkim pro nasze seła, gdzie już nie je ludy. Staramy się rigorocznie popriatać, uporządkować to z monterii, na które już nikt to nie chodzi, albo mało kto chodzi. Staramy się, żeby organizować jakieś zapusty, jakieś zabawy, gdzie po swojemu besidujemy, a po swojemu śpiewamy przede wszystkim.
2: Jeszcze bo... młody mówią, po swojemu no ty mówisz, a twoje drużia?
1: Tak, no oczywiście nie wszystkie, trzeba pamiętać. Peredania języka jest żywe. My wczymy się w domu pierwsze. Idziemy do szkoły i dopiero się wczymy polskiego. Ale już od razu mamy też zajęcia z języka lemkiuskiego. Mamy możliwość zdawać maturę tego języka, słowo rodnego. Nasze młody pamiętają, besidują i chcą besidować.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Za nami relacja z modlitewnych uroczystości ze Świętej Góry Jawor. W bieżącym roku zmierzała tam piesza pielgrzymka organizowana przez Bractwo Młodzieży Prawosławnej diecezji Przemysko-Gorlickiej. Święta Góra Jawor znajduje się w Beskidzie Niskim, na granicy między Polską a Słowacją, niedaleko Wysowej. Wiele lat temu miało tam miejsce objawienie Matki Bożej. Obecnie kaplica należy do parafii prawosławnej w Wysowej, a sama Góra Jawor jest miejscem pielgrzymek i uroczystości.

Drodzy słuchacze, a na naszych zegarach zbliża się już godzina 21, co oznacza, że nasz czas antenowy się już kończy. Po przerwie zakończenie audycji i modlitwy wieczorne.

Szanowni słuchacze, nasze wspólne piątkowe popołudnie i wieczór na falach prawosławnej rozgłośni radiowej dobiega końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. Cieszymy się, że zostaliście Państwo z nami do końca i zapraszamy już jutro od godziny 16. Sobotni program poprowadzi Państwu Katarzyna Kiczko. A za dziś gorąco i serdecznie dziękuję Julia Ochrymiuk. Życzę dobrej i spokojnej nocy. Sława Jezusu Chrystusowi.